0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

Łączyło nas błyskawica. Łączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą.

something in your ear.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Wybiła 4 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: promocję.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

let me sleep.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocji. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

howling for love. She's howling for

0: Dzień dobry, tu dziadek Józek. Jak to wszyscy są Kacperi?
1: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: pomocy.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper Ryska.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Wiełda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30. To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Fismol, słuchacie Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.
6: No, śpiewaj do tego.

That is why we must find the light.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
2: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSA.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

wakat. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu w pościeli.

chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka szalenie.

Dokuit.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.

0: Welcome, welcome tu na Wyspiarskiej Murawie. Wracamy do was z nową energią, z nowym sezonem, który już tuż, tuż za rogiem tak naprawdę. I przed wami standardowa ekipa.
1: Tak, Piotr Stachura,
2: Julia Koniewska
0: i Roch Orzechowski. Wracamy do was po nieobecności, no spowodowanej tym, że nic się za bardzo nie działo. Teraz zadziało się trochę transferów i to nawet w klubach, w których się aż tak nie spodziewaliśmy. Na przykład Tottenham i Manchester United coś tam porobił. Mamy o czym dyskutować, no i Liverpool, który też porobił, i o tym też podyskutujemy, ale trochę w innym kontekście, mam wrażenie. Co, Piotrek?
1: No tak, no generalnie ta przerwa spowodowana faktem, że no, w przeciwieństwie do naszych kolegów z polskiego odpowiednika, czyli Keksu, no ten sezon zaczyna się trochę później. No i po prostu trzeba było zebrać informacje na bieżąco, że sezon zaczyna się już w najbliższy weekend, no to mamy o czym mówić. Dużo zmian ogólnie w klubach, bo i transfery, i mnóstwo nowych trenerów, nowych twarzy. No i generalnie sezon zapowiada się naprawdę ciekawie, ale zanim od tego wszystkiego dojdziemy, no to jeszcze chwila muzyką dla was.

0: generalnie poprzedni sezon, jeżeli chodzi o drużyny, które się utrzymały, zaczynały się od Tottenhamu, bo on właśnie był przed miejscem spadkowym, a teraz zaczynamy my właśnie od tej pięknej drużyny, która chyba chce skończyć tym razem trochę wyżej niż 17 piękne miejsce, gdyż Tottenham zrobił naprawdę sporo transferów i tutaj możecie mnie od razu zweryfikować, możliwe, że to będzie bzdura, ale chyba wydali najwięcej obecnie, no to może być bzdura, nie wiem czy to prawda, ale wydali prawie 300 milionów, 250 milionów generalnie z tego co widzę.
1: 200 milionów to na samego Fernandeza i to na Lego.
0: Tak jest, jeszcze Van Hake 60 milionów i jeszcze 3 transfery darmowe, Robertson, Senesi i Dubravka. Senesi darmowy to jest generalnie coś genialnego moim zdaniem. No i jeszcze przedłużenie przecież Van den Vena, z tego co powiem. Tak, widzę po piłce, że dobrze pamiętam, cieszy się. No nic dziwnego, bo to chyba jeden z lepszych piłkarzy ten hamu poprzedniego sezonu i ogólnie
2: też,
0: teraz.
2: Patrz na to, że poza tymi transferami odszedł kapitan Christian Romero, też za niemałe pieniądze z tego co wiem.
1: Mówi 34 miliony funtów.
2: Dosyć sporo dla Atletico Madryt. No, co prawda, ja myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni, nikt się z nas chyba nie spodziewał tego, że Tottenham tak żywiołowo i tak szybko ruszy po zakupy. I co by nie mówić, tak jak Rok powiedział, Senesi to jest świetny transfer, bardzo się obronił ten obrońca w poprzednim sezonie, był takim monolitem Wisienek właśnie w poprzednim sezonie. Tonali, pomimo różnych perypetii, które znamy gdzieś tam ze z lat wcześniejszych, to dalej jest to topowy pomocnik, no myślę, że ligi, nie powiem, że świata, ale na pewno ligi. Mateusz Fernandez, który w sumie wystrzelił formą z West Hamu, też był naprawdę ciekawym transferem. Można się tutaj dyskutować, czy te 90 parę milionów to jest adekwatna cena za pół dobrego sezonu.
0: Ze spadkowicza.
2: To też prawda. A Robertson, no cóż, niech mu się wiedzie, już swoje zrobił dla The Reds. Dubravka to takie uzupełnienie. No i też odchodzi Vicario, pamiętajmy, bramkarz Tottenhamu.
0: Na wypożyczenie na razie.
2: Tak, ale to na co taki duży sygnał od De Zerbiego, że prawdopodobnie Kiński pomimo tego, no co by nie mówić, fatalnego występu w Lidze Mistrzów, dostanie tą szansę, obronił się z kolejnymi meczami pod koniec zeszłego sezonu, no i to chyba oznacza, że to będzie bramkarz numer jeden. No, na papierze ta kadra wygląda bardzo ciekawie, ale mi się wydaje, że brakuje troszeczkę jeszcze tam jakości, chyba przede wszystkim z przodu.
0: Tak, właśnie zanim oddam głos Julce, bo wtedy już my go nie odzyskamy przez jakiś czas, to chciałem tylko powiedzieć o zawodnikach odchodzących. Luka Vuskovic, to mnie trochę dziwi, w sensie wiem, fajne pieniądze za piłkarza, który też ma w sumie, no jeden bardzo dobry sezon w Bundeslidze i w trochę gorszych ligach.
2: To jest chyba debiutant sezonu z tego, co wiem. Najlepszy.
1: No i przecież były piłkarz Radomia Karadą, o tym nie możemy zapomnieć.
0: No nie możemy o tym zapomnieć. Odchodzi za dobre pieniądze, ale dalej trochę jestem zdziwiony, że Totki jednak nie dały mu nawet debiutu. Jed Spence odchodzi również, to też zawodnik z dużym potencjałem. I taka ciekawostka, że Manor Solomon był piłkarzem Tottenhamu, dopiero teraz go sprzedano. To, ja byłem pewien, że go od 4 lat już nie ma w tym klubie. Wiecie,
1: nie,
0: kto to jest w ogóle?
1: Był wypożyczany.
0: No dobra, to jest tego typu zawodnik. Także z tym też się zgadzam, bo najwięcej ruchów takich chyba defensywnych i odchodzących i przychodzących i ten środek pola, który wygląda świetnie, ale no w Totkach brakuje tej ofensywy, no ile można grać w ataku tym Richarlisonem. No myślę, że to są rzeczy do poprawy, ale czy zostało cokolwiek tam na koncie bankowym, no to jest właśnie pytanie. Czy będą jeszcze jakieś wzmocnienia? Może Palinia, może jeszcze przyjdzie, chociaż to już wydaje mi się, że środek pola już jest zaklepany.
1: Myślę, że środek pola to jest obecnie najmniejszy problem Tottenhamu, tak jak Piotrek wspomniał, no ofensywa na razie woła o pomstę do nieba tak naprawdę, bo mamy niepewnego Richarlisona, mamy Solankiego, który też się kompletnie nie wstrzelił.

0: przyszłość Tottenhamu. Mówiło się o wypożyczeniu do Kolonii, co będzie nie wiadomo. Od chyba 2 miesięcy gotowany jest, chyba bym powiedziała wręcz od roku, że Savinho.
1: To już przygotowany zaraz będzie.
0: Tak, przygotowany, chociaż z tego co słyszałam, Doku jest kontuzjowany, więc mógłby Savinho za niego wejść, więc wszystko się tak naprawdę komplikuje. Ale z perspektywy kibica Tottenhamu sam fakt wydania aż tylu pieniędzy jest szokujący, zwłaszcza, że były tylko 2 wcześniej transfery, które wykraczały ponad 50 milionów funtów. Tottenhamie był to Dominik Solank i taki gościu, nie wiem czy go pamiętacie, Pan Tanguy Ndombele z Olympique Lyon.
2: Ja go pamiętam.
0: Był taki gościu.
2: Cała społeczność wymyślała, że to będzie super pomocnik, że będzie świetnym piłkarzem. Okazało się troszeczkę inaczej.
1: Teraz bez klubu jest dalej.
0: Jest nadal bez klubu. I to jest jednak szokujące, że Tottenham aż wydawał tyle pieniędzy, ponieważ kiedy klubem

on się wykłóca o śmieszne kwoty, że czasami można było odnieść wrażenie, że on nie zdawał sobie sprawy, że ten rynek transferowy się zmienił, że teraz nie możesz sobie najlepszych zawodników, czy nawet topowych zawodników kupować za jakieś, nie wiem, na przykład 30 milionów albo mniej. Tylko faktycznie, niestety, musisz wydać ciężkie pieniądze. I to może być jakiś sygnał ze strony zarządu, że okej, jesteśmy

0: przygotowywaniu do sezonu, że w Tottenhamie nie trzeba tylko zmienić zawodników, ale cały mental i pokazywać tym zawodnikom, że grają dla tego klubu, bo jak on sam wspominał, jak on przyszedł do tej szatni po Igorze Tudorze, tak, taki gościu był naszym menadżerem, czasami też zapominam, to był to tak zniszczony mentalnie zespół, że on sam stwierdził, że okej, ja was niczego, jeśli chodzi o piłkę, nie nauczę, ja muszę nawet najpierw sprawić, żebyście chcieli grać, bo z tym był problem, więc zobaczymy, co z tego będzie. Z tym Kińskim to też jest taki eksperyment, bo okej, on między innymi wybronił nas przed utrzymaniem, ale czy na dłuższą metę się sprawdzi jako jedynka w Tottenhamie? No to się zobaczy. Mówię, na razie największy problem to jest atak, bo myślę, że inaczej zostanie nam Tell, Solanki,
1: Richarlison,
0: ewentualnie Moore.
1: No Kulusewski jeszcze jest na skrzydle, ale... No ale to, no generalnie już chyba nie jest kontuzjowany, chociaż nawet nie wiem do końca,
0: trenuje,
1: ale...
0: Trenuje.
1: No ale nadal, no u Kulusewskiego trochę to jest sprawa też trzech meczy i znowu, tak jak teraz się cieszyliśmy z bramki Milika, no to może się skończyć podobnie, jak strzeli Kulusewski gola w pierwszym meczu i potem zapomnimy o nim przez rok, bo niestety będzie w szpitalu. I to jest jedyny skrzydłowy tak naprawdę z tego, co widzę. Jest jeszcze Simons, który ma zerwane więzadła krzyżowe, także go też nie zobaczymy przez pół roku co najmniej z tego, co widzę z prognoz, także to wygląda ciężko w ofensywie, ale no mówisz, no tam się gotuje ten Savinho, może jeszcze ktoś tam przyjdzie, jakiś Marcel Reguła, dobra, nieważne, ale ktoś ogólnie może jeszcze przyjdzie do tego Tottenhamu, bo no w sumie Liverpool wydał więcej, tak, niż 260 milionów. Ile wydali, Piotrek, przypomnij mi, rok temu?
2: Rok temu, myślę, że od dzisiejszego.
1: Nie, no teraz to... Teraz
2: na dzień dzisiejszy, nie, no teraz...
1: Teraz to, oszczędzają.
2: Teraz oszczędzają, sezon przejściowy. To może jeszcze poruszymy ten temat, ale wracając do sezon temu, to ponad pół miliarda.
1: Prawie, nie?
2: Prawie, coś, no generalnie rekordowe sumy. No, także tak to wygląda. No, niemniej jednak fajnie, że Tottenham robi te ruchy, że jednak chcą wrócić na te odpowiednie tory, że to jednak jest marka, która zasługuje na te europejskie puchary. Myślę, że temat został wyczerpany. My za chwilę sobie przejdziemy do drużyny, która zamiast kupować, straci tych piłkarzy.
3: Pocztówka z WWA, lato 2019.

0: Tak, nowy future dla Newcastle, czyli ta nowa przyszłość dla Newcastle, nie jawi się w kolorowych barwach, bo my jesteśmy chyba wszyscy w szoku, jak bardzo rozmontowano tę ekipę, która przed 2 laty grała jak równy z równym w Lidze Mistrzów z wieloma zespołami, a dzisiaj, nie boję się powiedzieć tego słowa, zostały z gliszcza po tym całym zespole. Nie ma trenera już nawet, nie ma kluczowych zawodników, nie ma Isaka, nie ma Gordona, nie ma Almirona, nie ma Tonaliego, nie ma Bruno Guimaraesa, nie ma absolutnie trzonu zespołu, który wtedy no, brylował w lidze, bił się o te najwyższe cele. Dzisiaj jest, no nie oszukujmy się, nędza, po prostu nędza w klubie z północy Anglii. I dużo osób mówi o tym, że ten klub jest powoli traktowany jako ten, może nie kandydat, ale jawi się jako realnym problemem dla Newcastle, jawi się właśnie widmo spadku.
1: Tak, takie widmo jest, bo teraz klub...

0: wykonaniu How I Lose Rock, to też nie był on specjalnie wybitny i wydaje mi się, że tam po prostu to pomału zaczęło się wypalać, więc to chyba było logiczne, że w pewnym momencie Eddie Howe odejdzie z tego klubu. Pytanie oczywiście, jak poradzi sobie nowy menedżer i nowi zawodnicy, bo jak się popatrzy, kto tam ewentualnie został, no jest jeszcze Jacob Ramsey, jest jeszcze Dan Bern, jest Cher, Bodmer, ale patrzysz się na ofensywę, no to zostali ktoś tak jak Harvey Barnes, Anthony Elanga, jest jeszcze Joanne Wissa.
1: No, Joanne Wissa to jest wielki
0: no
1: zawodnik.
0: Największy Nick Woltemade.
1: No jest dość duży, to prawda. Jest jeszcze Jacob Murphy. No i z takich postaci ważnych, no na bramce jest ten Nick Pope, chociaż no
2: jest
1: jego forma... No, jego forma już nie jest aż taka jak kiedyś, ale nadal z tych postaci, które kojarzymy. No i Sven Botman to też taka postać, którą kojarzymy z tym
2: no
1: dobrym Newcastle.
2: Transfer ogłoszony, Amar Dedić z Bosny Obrońców Benfiki, z tego co widziałem, za też niemałe pieniądze, ale też jakieś to wzmocnienie jest. No niemniej jednak daleko jest to od ideału. Oczywiście też nie patrzmy na to w taki sposób, że Newcastle oddawało tych swoich kluczowych zawodników za śmieszne pieniądze, no bo za Gordona i za Bruno Guimaraesa dostali naprawdę duże te kwoty, a czasu jeszcze troszkę mają, żeby sobie tutaj tą kadrę pouzupełniać. No niemniej jednak Newcastle można traktować jako chyba największą niewiadomą tego sezonu na ten moment. Mimo że ten sezon się jeszcze nie zaczął, bo naprawdę tam wszystko startuje od zera i no myślę, że porównywalne jest może do tegorocznych Beniaminków, czyli Coventry, Ipswich i Hull City, aczkolwiek oczywiście z większym budżetem, z większymi ambicjami, no ale widzimy, że ta kadra wygląda co najwyżej przeciętnie, wygląda to tak, jakby naprawdę tam te miejsca z dolnej części tabeli były maksimum na ten moment. A każdy wynik ponad stan, jak i zwycięstwo w Pucharze Krajowym, czy walka nawet o tą Ligę Konferencji byłaby chyba dużym sukcesem, patrząc na to, z jakiego miejsca startują kroki.
1: No tak, ale ogólnie tych transferów już trochę porobili z tego, co widzę, wydają te pieniądze, ale raczej na zawodników, których jakoś tak przynajmniej ja za bardzo nie kojarzę. Znaczy no, Amara Dedicia znałem, ale reszta tak średnio. 50 milionów za Bazamana Ture, czyli zawodnika z Hoffenheimu, lewego skrzydłowego, także będzie tam miał Elanga z kim rywalizować i kilku jeszcze ciekawych piłkarzy, no i też bramkarza sprowadzić za 30 milionów Łukasza Horniczka. Świetne nazwisko, bardzo mi się podoba, także chyba Nick Pope też będzie miał rywalizację. Kupuje się bramkarza za 30 milionów, to raczej do pierwszego składu, więc no coś tam się dzieje generalnie z tymi transferami, ta kadra jest uzupełniana na bieżąco i raczej Newcastle ogólnie w ogólnym rozrachunku tego sezonu więcej piłkarzy sprowadziło niż straciło, szczególnie tych takich podstawowych, no ale to był Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Gordon, czyli dość ważne postacie. Kieran Tippier jeszcze, chociaż już trochę postać mniej ważna, więc generalnie ja uważam, że jest spory potencjał, żeby zaskoczyć. Jakby są mniejsze nazwiska, ale jest ich dużo i są to zawodnicy głównie młodzi z jednak jakimś potencjałem, jak się na to patrzy. Newcastle dalej ma raczej pieniądze na kolejne wzmocnienia, patrząc na to, ile zarobili.
2: No i jacy są tam właściciele, też warto podkreślić. No niemniej jednak wygląda to naprawdę intrygująco. Tak jak Rok mówi, no ja jestem ciekaw. Tak jak też zostało wspomniane, że tam generalnie trochę został nałożony nacisk na młodzież, na tych zawodników młodszych z większym potencjałem, którzy mogą się rozwinąć jeszcze na przestrzeni kilku lat. No ale na pewno jak się porówna właśnie, nie wiem, teraz tego Dedicia, te transfery, które przychodzą za danych zawodników, no to na pewno jest to dalekie od idealnego zastępstwa. Co będzie, czas pokaże, no przed nami dopiero sezon, także jeszcze nie możemy za bardzo dawać żadnych werdyktów, żadnych diagnoz odnośnie Newcastle. Tylko coś jeszcze chciałeś dodać od ciebie?
0: Chyba nic, bo o srokach myślę będziemy rozmawiać w trakcie sezonu, a myślę, że już za chwilę po utworze Love Me Again sobie porozmawiamy o pewnej drużynie takiej czerwonej. A może nawet dwóch, kto wie?
1: Jezu, dwóch czerwonych na jednym tym?
0: A
1: tak naraz?
0: Nie?
1: O, jeden.

0: Johnny Newman śpiewający, żeby znowu go kochać, a w tym sezonie na pewno kibice Liverpoolu będą chcieli spróbować znowu pokochać swój zespół, bo umówmy się, ten ostatni sezon Arne Slota w Liverpoolu nie wyglądał najlepiej, no ale przychodzi Iraola, który zna bardzo dobrze tę ligę, więc może coś z tego wejść, chociaż obecne transfery, może trochę ich czasami brak, może stawiać pewne pytania, a w szczególności wypożyczenie pewnego gagatka, który jest zdany kibicom Barcelony i to raczej nie jest dobry sygnał, kiedy Liverpool sprowadza Araujo do siebie na wypożyczenie, a reakcją kibiców klubu z Katalonii jest radość. Piotrze,
1: w tym momencie chciałbym pozdrowić Juliana Korzeneckiego, bo wiemy,
0: pozdrawiamy.
1: Jak bardzo lubił pressing i jak bardzo lubił pastwić się nad sympatycznym Europejczykiem. Ja, szczerze mówiąc, dla mnie to był szok i to ten negatywny, bo masz pieniądze na pewno, masz do smaku. Jesteś na dobrej pozycji, żeby robić transfery, a w ciągu tego okienka, które kończy się za niemalże dwa tygodnie, do meczu zostały dwa dni, sprowadzasz Wiktora Munoza, o którym nie mogę nic powiedzieć, bo po prostu nie znam tego człowieka na tyle. Przychodzi ten Jacquet, Jeremy Jacquet, który został kupiony zimą i dopiero teraz no, jest pełnoprawnym członkiem zespołu z Liverpoolu. Przychodzi Araujo, który jak na razie zagrał dobrze, ale wiemy, że to jest na razie faza pierwsza, co pewnie kibice Barcelony potwierdzą. Mm-hmm. No i ciągle mówi się o tym, już po prostu stoi w progu Bradley Barcola, żeby przywitać nowych kolegów zespołu, ale to się jakoś bardzo długo ciągnie. Jeszcze Ibrahim Baye, czyli kolega Barcoli z PSG. Pieniądze niebotyczne za Barcole, bo tam się mówi o kwocie rzędu 130-150 milionów euro, co dla mnie jest absolutnym skandalem, bo nie uważam, że Barcola jest warta takich pieniędzy. Oczywiście super dribbler, świetny skrzydłowy, ale to nie jest wart takich pieniędzy. Baye trochę tańszy, ale on jeszcze ma ten plus, że jest naprawdę młody i jeszcze można nim ewentualnie zarobić. No i poza tym ten zespół jest po prostu też zdziesiątkowany przez kontuzję, bo nie mamy Kike. Też Isak wraca do swojej formy, Wirtz też wraca do formy. Generalnie tam jeszcze te postacie z zeszłego sezonu, które już na start miały być takim motorem napędowym, miały stanowić o sile Liverpoolu, dopiero teraz zaczynają wchodzić na swoje obroty. No ale też wszystko się zmienia, no bo tak jak Julia powiedziałaś, przychodzi do klubu Iraola, za którego bardzo trzymam kciuki, bo uważam, że jest to bardzo dobry trener i zasługuje na cierpliwość, na uznanie ze strony władz Liverpoolu, ale on sam przyznawał po meczach sparingowych, że ten zespół jest tak źle przygotowany fizycznie, że pod jego taktyką nawet ci najbardziej wytrzymali zawodnicy, którzy powinni być w formie typu na przykład Szoboszlai, McAllister i tak dalej, oni są faktycznie w stanie grać pod jego taktyką, pod jego wodzą maksymalnie 30 minut. Więc zakładam, że ta forma będzie dochodzona tak naprawdę poprzez mecze, będzie docierana, ale no ja nie wykorzę sobie na pewno takich perspektyw, takich ambicji, jakie były przed poprzednim sezonem, gdzie wszyscy stawiali Liverpool na absolutnego, jakby zdeklasuje ligę pod wpływem na to, jakie były transfery, jak wyglądał jeszcze wcześniejszy sezon. No ja sobie tutaj stawiam na cel tę Ligę Mistrzów jako absolutne minimum, no a później jak będzie wyglądał sezon na przestrzeni kolejnych kolejek, no to będziemy te cele weryfikować i ewentualnie sprowadzać się na ziemię, bądź wywyższać ku mistrzostwu. Ja generalnie mam rączki na kuderce, bo wiem, że ten sezon może skończyć się absolutnie w każdą możliwą stronę.
0: Piotrek, wspominałeś, że Iraola mówił, że pół godziny to jest tyle, na ile stać Liverpool na jego strykry, tak?
1: Tak.
0: To powiedz, Aruchu, a powiedz, a myślisz, że Mason Mount będzie grał chociaż pół godziny w tym sezonie Manchester United? W ogóle co tam u Czerwony Diabłów?
2: Tak, myślę, to które pytanie mam odpowiedzieć jako
0: najpierw pierwsze. Najpierw to pierwsze, czy Mount zagra chociaż pół godziny?
2: No kurczę, bo ja chciałem się pośmiać z Liverpoolu, no ale dobra.
0: Ale możesz, ja ci nie bronię.
2: Nie, no, znaczy chciałem tylko powiedzieć tyle, że no to jest, ten poprzedni sezon to było czuć, jak Liverpool wydawał te pieniądze na lewo i prawo, że są dwie opcje, nie ma nic pomiędzy, albo będzie wielki sukces i to będzie owocować, że Liverpool będzie miał jeszcze więcej pieniędzy, będzie sprowadzał kolejnych fajnych piłkarzy, albo totalna wtopa i problemy finansowe. Mam wrażenie, że no Liverpool ogólnie nic nie zarobił w tym sezonie, ani na Salahu, ani na Robertsonia, ani na Konate i nie wiem, czy na kimś tam mają co zarobić na ten moment, a pieniędzy wydali pełno, także to jest sezon no, przejściowy niestety, to jest przykre słowo.
1: Tak to trzeba nazywać, no, ja się nie będę z tym krył absolutnie.
2: No tak, no, i...
1: Po prostu wiem, że... Znaczy, jeśli nazywać sezonem przejściowym fakt, że prawdopodobnie celem będą puchary europejskie z głównym celem Liga Mistrzów, no to możemy tak mieć sezonem przejściowym, no, zakładam, że Liverpool zawsze mierzył wyżej. No ale ja się na to nastawiam.
2: No i możliwe, że tak będzie. Jeżeli chodzi o to, jak się może nastawić jako kibic Manchester United, to ja generalnie radzę z autopsji nie robić tego, po prostu oglądać mecze i się cieszyć, jak się uda wygrać, no bo generalnie...
1: Nie stawiacie sobie challenge'u nie obcinania włosów, dopóki Manchester nie wygra 5 meczów.
2: Nie, tego nie róbcie, to było, w sensie to było najpierw śmieszne, potem to było takie już...
1: Ja rozumiem, ale nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki po prostu.
2: Dokładnie tak, jakby nowe trendy niech teraz powstaną, mogą być nawet piłkarskie, coś takiego, ale już bez tych włosów. Generalnie Manchester United na ten moment sprawdził dwóch zawodników, obaj środkowi pomocnicy, Yuri Tielemans, Aston Villa 40 milionów, taki SPD, Andri Santos, dość niespodziewany transfer generalnie, bo zawodnik, który faktycznie w Chelsea miał fajne momenty, jest młodym piłkarzem, no i United zobaczyło coś w nim, możliwe, że Michael Carrick, możliwe, że ktoś inny, do tego do końca nie wiem, i przychodzi on jako ósemka i ma jeszcze przyjść Carlos Baleba generalnie za 70 milionów jakoś z tego, co widziałem z Brighton, czyli kolejna w sumie szóstka. No i United zapomina, że są inne pozycje, bo jakby poprzedni sezon fajnie, wysoko skończył Carrick, ale dalej są jakieś tam niedoskonałości, na przykład no nadal naszym głównym prawym obrońcą jest Diogo Dalot, warto się nad tym zastanowić, bo od 6 lat nikt nad tym się nie zastanawia, mam wrażenie, tylko kibice, a reszta na to macha ręką, dobra, niech se Dalot tam biega, no i to jest problem. Zirkze chociażby, no będzie odchodził, no bo po co on w tym zespole i Szeszko nie będzie miał zmiennika. Problemy są też na skrzydłach, czasami mimo wszystko Amad Diallo słabo gra, Odorgu kontuzjowany połowę sezonu, także Manchester United jest dziwnie generalnie, no nie nastawiam się źle, nie nastawiam się dobrze, po prostu mam nadzieję, że się uda też powtórzyć, no nie wiem, czy to będzie w tym momencie sukces, moim zdaniem trochę tak, czyli Liga Mistrzów, no bo Manchester United na ten moment nie ma moim zdaniem kadry na coś więcej, na walkę o mistrzostwo, raczej nie, może się zdziwię, ale wolałbym się po prostu nie zdziwić, tylko chciałbym jeden sezon, to jest mój statement teraz. Chciałbym jeden sezon w Manchester United, gdzie ja nie jestem zdziwiony tym, co jest na końcu. Wiecie, o co mi chodzi, bo ja jestem co sezon zdziwiony, ale skrajnie. Albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. Zazwyczaj bardzo źle. I chciałbym jeden sezon w tej drużynie, gdzie jednak moje serce ma jakby bije normalnie.
1: Zadam tak... pytanie inaczej. No. Jeśli United skończy ten sezon na tym samym, znaczy na podium, bo oni skończyli na trzecim miejscu, prawda?
2: No.
1: Jeśli United skończy ten sezon odchodzący na trzecim miejscu, to dla ciebie będzie to jakby coś już taki moment, gdzie United zaczyna się stabilizacja.
2: Tak, właśnie to bym chciał, bo moim zdaniem wynik, którym ja nie byłbym zaskoczony, tylko zadowolony, to byłoby czwarte, trzecie miejsce na ten moment i uważam, że właśnie to by oznaczało, że coś się wyrównało, coś jakby idzie do przodu pod względem takim, że nie ma ze skrajności w skrajność, tylko w końcu United zaczyna budować drużynę na lata. A tego nie ma od odejścia Fergusona niestety, także to by było fajne w końcu tego doświadczyć i też fajny wynik w Lidze Mistrzów. Liczę, tu nie będę podawał, czy ćwierćfinał, czy półfinał, czy wygrana z Galatasaray tym razem i z Kopenhagą. Nie będę tego podawał, po prostu chciałbym, żeby United w końcu w tej Lidze Mistrzów pokazała coś fajnego, no i tak samo w Premier League. I to są moje wymagania, te transfery wyglądają całkiem przemyślanie, ale jednak jest więcej pozycji niż środek pomocy i też rezerwowy bramkarz został wprowadzony, no i to tyle.
1: No tak, mówiliśmy sobie chyba zespołem, jakim jest Liverpool i United. My za chwilę przejdziemy do innej kwestii, jakim jest potężna karuzela trenerska w Premier League, która się zacznie już od piątku, ale zanim o tym, no to Andrzej Załucha i Była Śledzić Serca.

0: wiatrem śmiechem. Możemy się rozpływać nad faktem, że w Premier League bardzo często są transfery o wielkich kwotach. W tym przypadku na przykład w tym sezonie wylądował Morgan Rogers za grube pieniądze, za ponad 100 milionów, Elliot Anderson w City i wiele, wiele innych transferów, które no... Jak się patrzy na te kwoty, to sam chciałby człowiek takie pieniądze mieć, żeby sobie wydać czasem takiego Rogersa. Ale my przejdziemy sobie do tej kwestii, czyli do tych mentorów, do tych, którzy będą prowadzić tych właśnie zawodników kupionych bądź już stałych właśnie ku najwyższym celom. Czyli właśnie ten problem jest na temat trenerów, których w Premier League pojawiło się, no, nowych trenerów pojawiło się co niemiara, bo na dzień dzisiejszy na 20 zespołów, które Premier League ma, no to aż 9 z nich ma nowego trenera. Są to albo trenerzy z zagranicy, bądź po prostu trenerzy, którzy zmienili klub do swojego właśnie rywala. No jest to, może Julia powiedzie, bo masz to przed sobą.
1: Tak, jeśli chodzi o kluby, które będą zaczynać ten sezon z nowymi trenerami, to są to Chelsea, jest to Fulham, jest to Liverpool, jest to Manchester City, jest to Newcastle, jest to Crystal Palace, jest to Ipswich, jest to Bournemouth oraz jest to Nottingham Forest. Także sporo jest tych drużyn, dla których to będzie ciekawe rozpoczęcie sezonu, zwłaszcza, że jeszcze nie mówimy tutaj o zmianach menedżerów tylko i wyłącznie u drużyn ze środka tabeli, tylko do tych ekip, które aspirują do bycia w top 4, do wygrywania Mistrzostw Anglii, do wygrywania pucharów i tak dalej. I tutaj wejdzie mój take przez to na ten sezon. Uważam, że przez te wszelkie zmiany menedżerów i to, ja bym doliczyła też chociażby fakt, że nawet takim Tottenhamie przyszedł po końcówce poprzedniego sezonu De Zerbi, więc on dostaje w ogóle też czyste konto na ten sezon. Przez te zmiany ten sezon Premier League, który rozpocznie się w piątek, może być jednym z ciekawszych od wielu lat ze względu na taką liczbę właśnie zmian.
2: No to prawda.
1: Bo jest to naprawdę nieprzewidywalny sezon. Dla mnie jedyną pewną rzeczą, na którą ja mogę postawić, to jest mistrzostwo Arsenalu tak naprawdę. I to jest tyle.
0: Pewnie do tego przejdziemy jeszcze pod koniec.
2: Tak. No tak to trochę wygląda. Ogólnie myślę, że też to trochę czujecie, że Premier League trochę straciło na tożsamości przez te zmiany trenerów, ale no to wiadomo, że tak musi też czasami się wydarzyć. Musi być ta nowa tożsamość. I pytanie do was, myślę, że nie wiem, czy łatwe. Kto jest obecnie najdłużej trenującym trenerem klubu z Premier League?
1: Arteta.
2: Mikel Arteta. To jest dość, nie wiem czy niepokojące, ale takie dość niespodziewane, bo ja jeszcze pamiętam jak on zaczynał generalnie i tak gdzieś w mojej głowie Mikel Arteta to jest nadal świeży trener Arsenalu z jakiegoś powodu. Gdyby nie te memy, że przez 6 lat nic nie wygrał, to może bardziej bym jeszcze był zdziwiony, ale tak, Mikel Arteta jest najdłużej, a potem jest chyba Unai Emery, który jest 4 lata tylko w Aston Villa, reszta trenerów to po rok, po dwa.
0: Nawet były takie statystyki, że chyba Mark Rozek, dobrze pamiętam, bo on został zatrudniony chyba najwcześniej z tych nowych trenerów, to on już w trakcie trwania tego off-season, tego okresu właśnie, gdzie nie było rozgrywanych żadnych meczów, to był to już w tym momencie, to jest chyba 9 najdłużej urzędujący trener w Premier League, ale mogę się mylić w tym momencie, widzimy taką statystykę. No niemniej jednak, ja uważam, że ta zmiana trenerów, tylu trenerów nowych w lidze, da duży powiew świeżości, no bo generalnie, jak sobie kojarzymy, to w tamtym sezonie było dużo takich twarzy, które kojarzyliśmy, czy to Guardiola, czy to nieśmiertelny Sean Dyche, czy generalnie była taka stabilizacja i to było widać na przestrzeni tego sezonu. Potem były różne zachwiania

0: normalnym, standardowym składem Nottingham Forest i ich czterech trenerów. No niemniej jednak, ja uważam, że to będzie ciekawy sezon pod tym względem, że nie wiemy za dużo o tych trenerach, którzy przychodzą, poza może Glasnerem i Iraolą, którzy no znają ligę. No
1: nie przychodzą, zmieniają klub po prostu.
0: Tak, po prostu
1: nie
0: zmieniają klub, ale że oni po prostu już są w Premier League od jakiegoś czasu. No mnie na przykład bardzo ciekawi kwestia Crystal Palace, bo przychodzi do nich Piersasz, czyli trener, poprzedni trener FC Lens, czyli wicemistrza Francji, więc jestem ciekaw naprawdę, jak to się rozwiąże, szczególnie, że Crystal Palace gra europejską piłkę w tym sezonie, bo jak wiadomo, zwyciężyli w lidze konferencji. Jeszcze bardzo mi ciekawi Enzo Maresca, bo wiemy, że będzie jego trzeci chyba sprawdzian w Premier League, jeśli dobrze pamiętam, albo drugi, bo nie pamiętam, czy za Leicester prowadził ich w Premier League.
1: Nie.
2: Wygrał Championship. Tak. Premier League i od razu poszedł okay.
1: No właśnie, on nie pobił rekordu właśnie punktów w ten
0: ciężko
1: Championship?
0: Ale generalnie ja jestem bardzo ciekaw tego, jak Maresca poukłada sobie to. Na razie pierwszy sprawdzian oblany dosyć znacząco, bo 3-0 przegrany mecz z Arsenalem, otarcie wspólnot, tak zwany talerz. No niemniej jednak, Maresca ma ten komfort, że klub został tak naprawdę, teraz może nie, bo teraz Rodrigo już nie ma, więc to jest duży cios, ale Maresca, on z tym Guardiolą znał się tak naprawdę od podszewki.
1: Jak łyse konie.
0: Jak łyse konie i tak naprawdę ja uważam, że to prędzej czy później ruszy. Wiadomo, że Maresca wcześniej zrobił fajną robotę, tylko został słusznie czy niesłusznie zwolniony po takim gorszym okresie.
2: Chelsea to Chelsea.
0: Przychodzi Xabi Alonso do tej Chelsea.
1: No właśnie, tego jestem najbardziej ciekaw.
0: Bo też...
1: Czy to poukłada?
0: Też jestem tego ciekaw, bo w Realu nie poszło mu, ale uważam, że to nie z jego winy, tylko z tego, że tam szatkę była.
2: Zawsze, że też trochę The Blues zmieniło taktykę, bo teraz nie skupuje nie wiadomo ilu młodzików, tylko sobie chyba postawił bardziej na doświadczenie, bo przecież był Henderson przychodzi, czego nikt się kompletnie nie spodziewał. Ale mówię, wiadomo, w tym sezonie jeszcze pożegnamy na pewno się z paroma menadżerami. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Czy to będzie ktoś z Beniaminków, czy może sobie pan Marinakis coś obzdura, jak zwykle.
0: Ja jestem ciekaw, czy na angielskich boiskach, bo wspomnieliśmy też o Fulham. Fulham stanowisko trenera obejmuje też były trener Realu, Alvaro Arbeloa. Wiemy, że jego konferencje prasowe z poprzedniego sezonu stały się niemal memiczne, bo bardzo często sympatyczny Hiszpan przepraszał za wyniki, które Real osiągał, mówiąc, że to jest jego wina, że generalnie dużo decyzji wynika z jego błędów.
1: A go mi było nawet bardziej szkoda niż Alonso, szczerze.
0: Tak, ja jestem ciekaw, czy w takim środowisku, jakim jest Fulham, które, nie oszukujmy się, to jest klub, gdzie miejsce 10, 9 to jest norma i że generalnie nikt nie zrobi ci o to problemu.
2: Tak.
0: Czy sobie tutaj poradzi, czy ta Premier League jest skrojona pod niego? Czy też będzie przepraszał za wyniki? To się
2: zobaczymy, a wiecie w ogóle, co jest najśmieszniejsze? Że pierwszy mecz Fulham w tym sezonie jest właśnie z Chelsea.
0: O, proszę.
2: Czyli Arbeloa będzie się zbierzeć z Xabi Alonso.
0: Ojeju. Myślę, że tam złej krwi nie ma, myślę, że to jest...
1: Myślę, że oni na piwie gadali po tych wszystkich.
2: Ale myślę, że po prostu fakt, że dwóch byłych trenerów Real Madrid i to jeszcze nie dwóch byłych trenerów sprzed, nie wiem, 10 lat, tylko dosłownie z poprzedniego sezonu.
1: Jeszcze koledzy z drużyny zakładam, że razem grali.
2: I z kadry, i z Realu Madryt. Więc chłopaki się znają.
0: Brzmi to bardzo intrygująco, bo naprawdę dawno nie było takiej świeżości, myślę ogólnie. I to zawodników, którzy przychodzą, i tej masy nowych trenerów,

0: to jest to tak tylko napomnienie.
1: Ale Europy Premier League.
0: Europy, tak, Europy Premier League, to możemy mi to przyznać. No nic, myślę, że troszeczkę pogadaliśmy o tych trenerach. Jeszcze chwilę zostaniemy z wami i porozmawiamy sobie o naszych, myślę, predykcjach na najbliższy sezon, bo o tym też na pewno mamy do powiedzenia troszeczkę.

0: No tak, no i przechodzimy do końcówki tak naprawdę naszego tutaj spotkania. I będzie ono polegało na tym, no powiemy sobie może, jak myślimy, kto wygra na przykład Premier League, i raczej każdy z nas powie na papierze Arsenal, bo Arsenal zrobił fajne transfery, raczej też z tego co mi się wydaje, nikt tam bardzo ważny nie odszedł, także to jest już coś. Myślę, że Arsenal raczej celem jest no w końcu wygranie tej Ligi Mistrzów. Było blisko, w poprzednim sezonie było blisko, ale nie na tyle blisko.
1: A wiesz, co nie było blisko? Karny Gabriela.
0: Karny Gabriela był bardzo daleko, ale myślę, że Gabriel o tym zapomni. Dalej jest no, świetnym obrońcą, ale myślę, że był tego świat piłkarski nie zapomni akurat nigdy. Nie,
1: nie. Te to... wszystkie karne, które lecą nad bramką.
2: Ja co chwila widzę tego karnego Gabriela.
1: Tak, to tam jest jakby, codziennie jest rocznica.
2: Tak.
1: Jest strzelenia Gabriela, jest strzelenia karnego przez Gabriela. No ale tak jak Koch mówi, no ja nie widzę innej opcji jak mistrzostwo Arsenalu. No tam jest super zespół. I tam tak naprawdę jak ktoś już odszedł, bo odszedł w sumie Trossard do Turcji, do Besiktaszu, to przyszedł Christoph Solis, który już od kilku ładnych miesięcy wzbudził zainteresowanie chyba wielu klubów, bo no gość kręcił. No nie oszukujmy się, chore statystyki. Jak teraz sobie przejrzę jego karierę w Club Brugge, poprzedniego sezonu nawet, poprzedni sezon, gdzie on jest takim schodzącym napastnikiem skrzydłowym. On w lidze belgijskiej w Champions League zanotował 19 goli, 24 asysty na przestrzeni jednego sezonu.
0: Duszu. Jakby... Skóraś miał trochę mniej pewnie.
1: Trochę mniej, no tak. A on też sobie ma chyba karierę w Anglii, bo on z tego czasu grał w Norwich City, on grał 14 meczów w Premier League, teraz tak patrzę, więc ligę troszkę zna, troszkę kojarzy, wtedy był troszeczkę gorszym zawodnikiem, dzisiaj jest na pewno sporym wspomnieniem.
2: Czy on grał w Norwich za czasów Daniela Farke?
1: Oj, tego ci nie powiem.
0: Przemysłowo Pochety.
1: O, no to Przemek Pocheta, możliwe, to jest bliżej.
0: Możliwe, tak, że rywalizowali o skład i teraz...
1: Jest to bardzo możliwe.
0: Jeszcze odszedł jeden ważny zawodnik z Arsenalu, Christian Norgard.
1: Jakub Kiwior też oficjalnie odszedł.
0: Kto? Jakub Kiwior też właśnie się zdziwiłem. Patrzę, że tak, dwie najważniejsze postacie tak, mistrzostwa Arsenalu.
2: W tamtym roku zdobył mistrzostwo, stwierdził na rajdę do Evertonu.
0: Trochę jak Bereszyński z Napoli.
1: Tak.
2: Troszkę. Bereszyński to chyba był jeszcze krócej, on chyba był pół roku.
0: Na pół roku i on zostawił swoją drużynę Sampdorię, żeby spadła, mimo że był jej kapitanem. To była piękna postawa.
2: Ale mistrzostwo w CV jest.
0: No. Jest, to prawda. No ale ogólnie Arsenal wielu transferów robić nie musi, bo kadry już mają naprawdę niezłą, no ale przychodzi Bruno Guimarães za 87 milionów i no okej, okay, no ma 28 lat, ale to nadal jest topowy zawodnik, topowy pomocnik, najlepszy piłkarz Newcastle w poprzednim sezonie. Myślę, że bez większych kontrowersji to powiedziałem. Też jedna z nielicznych postaci, które się fajnie oglądały na mundialu, jeżeli chodzi o Brazylijczyków, bo Bruno Guimarães tam był w każdym meczu tak naprawdę bardzo ważny. Także Arsenal sprowadza jeszcze go. No i naprawdę to wygląda fantastycznie.
1: To ja tam z innej strony. Nie będę mówił dokładnie, ale jeśli mielibyście wybrać jedną drużynę, która sprawi niespodziankę pozytywną bądź negatywną, tutaj już...
0: Manchester nie biorę... United!
1: A poza? Coś innego?
0: Ojeju.
1: Żeby być troszeczkę postronnym, bo tak, wiadomo, teraz możemy tylko sobie tak wrócić w sposób, za tydzień pewnie troszeczkę już mądrzejsi będziemy.
0: Boję się, że Sunderland.
1: Ten negatywny sposób.
0: No, trochę się tego obawiam.
2: To jest ten drugi sezon w Premier League, że trzymasz się, no.
0: Coś tak czuję, ale mam nadzieję, że nie, bo fajna
2: no
0: to była ekipa.
2: No przecież dochodzą europejskie puchary.
0: No właśnie, dlatego tak przeczuwam po prostu. Ja... Manchester City jeszcze powiem, w negatywną stronę.
1: Okay, ja ogólnie pozytywnie, to teraz muszę się zdziwić, ale mam bardzo dziwne poczucie, że takim małym czarnym koniem, czarnym zierbakiem bym powiedział, będzie Everton.
2: Okej. Okay.
1: Mam dziwne przeczucie, że Everton otrze się, albo nawet będzie w europejskim pucharach w tym sezonie.
0: Dawno nie byli chyba.
1: Bardzo dawno.
0: Nie pamiętam.
1: A myślę, że dzisiejsza kadra Evertonu i ręka Davida Moyesa jest w stanie to sprawić, bo już w tamtym sezonie były sygnały, że te europejskie puchary, no, że tak powiem, powoli dobija się do nich Everton, a szczególnie, że tam kadra wygląda no całkiem sympatycznie. Nie powiem, że jakby super, ale wygląda sympatycznie. I wie to jak, i Liverpool, także to już dużo znaczy.
2: Ja myślę, że z pozytywów to może pozytywnie zaskoczyć Chelsea. Myślę, że Xavi ma odpowiednie środki, żeby poukładać sobie ekipę. Z negatywnych zaskoczeń to jest kilka ekip, ale jakoś nie przekonuje mnie Maresca w City tak trochę.
1: Okay. Myślę, że podobnie bym powiedział, bo nie powiedział o negatywie.
2: Ja najbardziej chcę, tylko moje życzenie to ten sezon, żeby Tottenham nie łączył się już w walce o utrzymanie. Może być dziesiąty, skończyć ten sezon na dziesiątym miejscu, ale przynajmniej nie będzie walczyć o utrzymanie.
1: Nie chcemy, żeby się usiwiała. Wiemy, że te dwa ostatnie lata były.
0: Ale jak już jeszcze Jurka nie usiwiała, to już chyba zawsze będzie miała takie piękne brązowe włosy.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie. No cóż.
2: No i jeszcze może na sam koniec, panowie. A kto myślicie, że spadnie?
0: Nie powiem.
1: Nie będę odkrywczy. No, ja myślę, że ci Beniaminkowie... Znaczy, dobra. Wyrzucę z tego grona Beniaminków Coventry, bo uważam, że to może być zespół, który się psim swędem utrzyma. A w jego miejsce mam wrażenie, że to może być mimo wszystko koniec dobrej pasy sielanki Nottingham Forest.
0: No ja powiem, że Beniaminkowie / Nottingham / Fulham.
2: Okay. Ja Hull Ipswich i myślę, że też Forest to już się trochę prosi, no chyba, że jakimś

0: Strzelcowej.
1: Kto będzie królem strzelców? Kolejne pytanie.
2: Kurczę, znaczy, to są takie pytania, wiesz, nie?
1: No wiem, no, Barcola.
2: Znaczy, tak, no.
3: Nie, no myślę, że...
2: Harvey Elliot.
3: Haaland ma szansę, tylko najlepsze jest to, że jak nawet ktoś powie, że ten sezon w wykonaniu Haalanda jest słaby, to by się popatrzy realnie na te liczby, spojrzy na resztę ligi, takie to nie są wcale takie złe.
2: No, prawda. Ja myślę, że jeszcze tutaj...
3: Tą samą tak poprzeczkę wysoko tak zawiesił, no.
2: Ja myślę też, że tu jakby znowu mam wrażenie i chciałbym tego, żeby ktoś w końcu powalczył o... Miał jakby, żeby ten Haaland nie był takim, no, po prostu wyraźnym liderem.
1: No Benjamin Szeszko już się szykuje, tak się spokojnie.
2: W sensie, ja bardzo liczę na to, że João Pedro będzie tym znowu fajnym snajperem, który miał, pokazywał się z dobrej strony dla Chelsea. Bo Vigor Atiago to nie wierzę, ja mam wrażenie, że to troszeczkę był one season wonder, bo na mundialu to w ogóle nie zagrał, grał to słabo.
1: Ojeju, no.
2: Więc...
1: Benjamin Szeszko.
2: Tak, Benjamin Szeszko. Chyba, że Aleksander Pisak na nowo się obudzi.
1: Dany Welbeck.
2: Tak, Dany Welbeck. No w sumie dużo nas strzela bramy. Co by nie mówić.
1: To może być akurat całkiem spoko transfer, tak samo
2: tak Jordan Henderson. Tak jak Quagliarella kiedyś w włoskiej serii A.
1: To?
2: Fabio Quagliarella, co Ronaldo przyszedł i 38-letni napastnik uznał, że będzie królem strzelców.
1: Tak, a to było dobre, miał to takie ładne tak strzały. Dobrze, już trochę zjeżdżamy z tematu, nie tak będę was pytał, kto będzie królem asyst, po prostu się już pożegnamy, za chwilę będzie
3: Bruno
1: utwór.
3: Bruno Fernandes będzie.
1: Tak. A dobra, to no, no dobra, to bardzo miło, bo w sumie
2: my
1: pewnie tak będzie.
2: My wrócimy za tydzień na pewno, bo będziemy mądrzejsi po pierwszej kolejce. Czekamy z niecierpliwością na drużyny nasze i ogólnie na całą Premier League.
3: Czekamy, aż Liga nas wyjaśni.
2: Tak, Liga nas wyjaśni, pewnie wszystkie nasze predykcje będą błędne, także no to było ciekawe spotkanie po tych kilku tygodniach. A z wami byli
3: Julia Koniewska,
1: Rafał Rzechowski,
2: Piotr Stachura. My dziękujemy wam za słuchanie naszej audycji i słyszymy się za tydzień, bo będzie ciekawie.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: I może film.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że

0: Jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
2: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Preview.
3: Meteor Exe.
2: Tak, nie przysłyszeliście się, to jest Meteor Exa. Dzisiaj mamy 19 sierpnia, środa, Radio Tygodnik. No już takie ostatnie Radio Tygodniki u nas właśnie w Radiu Meteor. No i przychodzimy tutaj do was z garścią newsów. Ale też nie tylko, bo trochę mamy do obgadania. No, przyznajemy sobie szczerze, a właśnie audycję prowadzą
4: Jacek Adamczak
2: i Alicja Rychlewicz. Przyznajmy sobie szczerze, mamy taki sezon ogórkowy w grach, prawda Jacek?
4: Tak najbardziej.
2: Nie mamy za bardzo żadnych dużych premier, nic się tak troszkę nie dzieje, z newsów też mamy takie rzeczy, które no pewno mogłyby zostać przykryte przez coś innego, no ale słuchajcie, przed nami wrzesień, który jak dobrze wiecie, ci co siedzą właśnie w premierach tegorocznych, no to będzie bardzo obfity w różne właśnie jak największe i jak najbardziej wyczekiwane produkcje, dlatego będzie o czym rozmawiać, bo kilka właśnie takich informacji dotyczących tych zbliżających się premier mamy. No i też trochę porozmawiamy sobie o tym, co się ostatnio dużo dzieje, no bo też w samym Giereczkowie jest dużo różnych emocji. Ja przyznaję, że też ostatnio dużo przechodziłam przez niektóre newsy, ale no spokojnie, mamy trochę do obgadania, więc zostańcie z nami, prawda?
4: Owszem.
2: Zostańcie z nami na antenie Radia Meteora, a teraz trochę Cyberpunka i Phantom Liberty na antenie Radia Meteora.

0: tutaj Dawid Podsiadło ładnie zagrał na antenie Radia Meteor. I przechodzimy chyba do takiej największej informacji, chociaż można byłoby się kłócić, czy jest, nie, jest bardzo istotna, patrząc na to, jakie gry wychodzą w tym roku, a będziemy mówić tutaj o niczym innym jak Grand Theft Auto 6 i o wielkim leaku, które miał miejsce właśnie dosyć niedawno, kilka dni temu.
1: Przede wszystkim wyciekły nagrania gameplayu, a także albo duża część, albo nawet cała mapa świata GTA 6. Co ważne, nie wiadomo do końca źródeł tych wycieków, czy są one faktycznie prawdziwe i pochodzą z naszej najlepszej gry tego roku i najsłynniejszej przynajmniej gry tego roku.
0: Odważne słowa, że już najlepszej.
1: Przecież pojawiają się już słowa, że będzie to słynna gra roku.
0: No,
1: przecież na
0: wiadomo, goty rozdajemy zawsze przed rokiem, no bo tak
1: dokładnie,
0: jest najlepiej.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast fakt, że Rockstar i Take-Two podejmą już aktywne działania, żeby te wszystkie wycieki usuwać, jest zasadniczo już trudno znaleźć aktualnie w internecie te wycieki, które pojawiły się na mediach społecznościowych i też, że bardzo dużo aktualnych tych nagrań, które pokazują teoretycznie fragmenty rozgrywki, już są wygenerowane przez AI, więc tak, że to w ten sposób jest już atakowane, w ten sposób pewnie twórcy chcą zapewne te zasięgi zdobywać, natomiast jest to informacja dość szokująca o tyle, że po pierwsze następuje to na kilkanaście dni przed planowanym wielkim trailerem na Netflixie, przecież GTA 6, no a także fakt, że mówimy tutaj o wielkiej firmie, która nawet i taka nie była w stanie zatrzymać ewentualnych wycieków.
0: Tak, zresztą tutaj właśnie wspomniany trailer otóż 25 sierpnia będzie miał miejsce na platformie Netflix, zwiastun nowy. Spodziewam się, że będzie to po prostu pokazany gameplay, bo już trochę tych zwiastunów takich filmowych mieliśmy, więc to chyba pora na to, żeby ten gameplay pokazać, więc no bardzo, bardzo możliwe rzeczywiście, że te wycieki coś mają w sobie prawdziwego, jeszcze z perspektywy na to, że tutaj Take-Two się powołuje na złamanie praw autorskich, opierając się na amerykańskim prawie, czyli no dają jakieś podstawy rzeczywiście, że do tego naruszenia praw autorskich doszło. No ale też żyjemy tutaj w rzeczywistości, gdzie takie rzeczy mogą być wygenerowane przez sztuczną inteligencję i też trzeba brać po prostu na zapas to wszystko, no i czekać po prostu na oficjalne informacje, bo to jako gracze po prostu zawsze będziemy mieć pewność, że to jest najlepsze. Co do samych leaków, no to już też spotkały się z takim różnym odbiorem. Niektórzy powiedzieli, że wygląda to jak jakieś GTA 5 na sterydach i nie widzą w tym nic wielkiego, ani nie ogłaszają już gry roku i wielkie zbawienie gamingu. No my na razie nie wypowiadamy się. Czekamy na premierę, prawda?
1: Tak, ważne, że na razie widzieliśmy tylko właściwie kilka minigierek, które pojawią się w grze, a także główną postać, znaczy jedną z dwóch głównych postaci, czyli niejakiego Jasona podczas ataku jednego, jednej z postaci niezależnych, więc nie jest tego dużo. Na razie nie można też na podstawie tych wycieków powiedzieć nic konkretnego na temat samej rozgrywki, jedynie co to najwyżej odnośnie grafiki, oświetlenia i tego typu rzeczy. I faktycznie w paru miejscach bardzo przypomina to GTA 5, jednak było to raczej prawdopodobne, że Rockstar będzie chciał iść bardziej w rozwój tego tytułu niż konkretnie jakąś nową rewolucję graficzną.
0: Tak, no zdecydowanie tutaj też dochodzimy do takiej trochę ściany, jeśli chodzi o ten rozwój grafiki, no bo trochę ile możemy dążyć do tego hiperrealizmu, no mimo, że lubimy się zachwycać nawet teraz już, ile? 8 lat po premierze Red Dead 2, tym, że jakieś ślady na śniegu zostawia Arthur Morgan i porównywać to do gier wychodzących obecnie, tak doskonale wiemy, że no obecnie chyba też wszyscy oczekujemy trochę od gier czegoś innego i przede wszystkim oczekujemy dobrej rozgrywki, no a to, no o tym dopiero przekonamy się 18 listopada, kiedy GTA 6 trafi właśnie na ekrany konsolowców, bo na razie tylko wydane zostanie na PlayStation 5 i Xboxach, więc no, musimy poczekać. Ale spokojnie, bo zaraz mamy dla was coś ciekawego, ale najpierw jeszcze On the Sands of Serkonos z gry Dishonored 2.

0: Tu zagrało Sons of Serkonos i przechodzimy teraz do kilku newsów z kategorii Immersive Simów i potem jeszcze jeden taki smutniejszy news na koniec. No ale na początku będzie nowe studio zajmujące się Immersive Simami, które zakłada nie kto inny jak...
1: Travis Smith.
0: Tak, był to człowiek pracujący, no, ostatnio nad Redfall. Dla tych, co jeszcze pamiętają, Redfall było kooperacyjną grą tworzoną przez Arkane Austin. Nie było to Arkane francuskie, które my znamy, Lion, od którego się zaczęło, tylko była to ta amerykańska odnoga ich, które zostało zamknięte przez Microsoft jakiś czas temu. No ale właśnie oni robili tego Redfalla i między innymi na tym pracował, ale pracował też nad serią Dishonored, więc no mamy tutaj kogoś, kto w tych immersive simach trochę siedział.
1: Tym razem Harvey Smith zakłada nowe studio, które o dość wdzięcznej nazwie, czyli Black Pony Immersive. Jak wiemy, te ostatnie człony tej nazwy, czyli właśnie Immersive, mówi nam dość sporo, że będzie dalej chciał iść w te Immersive Simy, w ten gatunek, na których bądź co bądź się zna. Jest to tyle ciekawa decyzja, zważywszy na to, że do tej pory my czekamy przecież na Immersive Sima, który faktycznie osiągnie sukces, chociażby Dishonored i tamtych czasów Arkane, czyli na niejaką grę Blade od właśnie Arkane Studios. Trzeba przyznać, że od wielu już lat te Immersive Simy jakąś dużą popularnością się nie cieszą. Ta popularność się skończyła właściwie właśnie na Preyu od Arkane Studios, tak naprawdę to jeszcze na Dishonored 2. I od już wielu, wielu lat nie możemy doczekać się hitu właśnie w tym gatunku.
0: Tak, no ja przyznaję, że to dosyć odważna obecnie strategia, taktyka, żeby tworzyć studio skupione na Immersive Simach, bo no wiemy, jak jest teraz z Arkane, jakby zdajemy sobie sprawę, że Blade jest w jakimś piekiełku deweloperskim i trochę nie wiemy, co się z nim dzieje, no i też obecnie są w ogóle ustalane metody nie tyle, że sprzedaży, co się stanie z Arkane, bo oni są pod francuskim prawem, więc Microsoft nie może ich tak po prostu sprzedać komuś albo oddać, bo to wszystko nachodzi na bardzo jednak restrykcyjne prawa pracy we Francji i no stoimy trochę teraz w kropce, bo Immersive Simy się no po prostu nie sprzedają obecnie i no ja jestem ciekawa, na ile będą w stanie pożyć te Black Pony Immersive. Życzę im jak najlepiej, bo ja sama jestem dosyć dużą fanką gatunku Immersive Sim i trochę żałuję właśnie, jak mało produkcji się ostatnio z tego gatunku gdzieś tam wychodzi, się ukazuje, a jednak jest to, jakby nie patrzeć, jeden z najbardziej interesujących metod tworzenia gier, dla mnie przynajmniej, bo wiele studiów z tego korzysta i dlatego życzę im jak najlepiej. No ale też z takich smutniejszych informacji dla fanów tego gatunku, to Warren Spector, no osoba, która w tym gatunku siedziała bardzo dużo i no odpowiada za takie serie jak System Shock, Deus Ex czy Thief, czyli też po prostu osoba po prostu kształtująca Immersive Sim.
1: Jeżeli chodzi o Deus Ex, to też produkcję, która jednak bardzo mocno oddziaływała na późniejszy gatunek Cyberpunka w grach wideo.
0: Tak, więc... Powiedział on i przyznał się, że odchodzi na emeryturę po 40 latach bycia w tej branży i że no raczej nie zamierza z tej emerytury wracać. No, życzymy mu jak najlepiej. No, ja osobiście żałuję, bo no to jednak jest jeden z tych takich ojców tego gatunku i ktoś, kto miał olbrzymią wiedzę i no wiele serii wyniósł gdzieś tam na piedestał. No ostatnio jednak niestety serie trochę mniej. No, Deus Exa nic się z nim nie dzieje, z Thiefem się też za bardzo nic nie dzieje, więc przykre trochę, no ale w takim razie, no może w tym następnym pokoleniu, może w tym Black Pony Immersive się coś nowego ukaże. Z jeszcze takich smutniejszych informacji, to tutaj chcemy zaznaczyć, żeby tak nie mieć tych smutnych informacji aż za dużo rozesłanych po całej audycji, no to Hayden Panettiere, czyli aktorka, która gra między innymi Sam w Until Dawn i między innymi postacie w serii Krzyk, nie żyje, zmarła w wieku 36 lat, bardzo młodo i ja przyznaję, że jej rola jako Sam w Until Dawn gdzieś mocno zapadła w pamięć, była jedna z moich ulubionych tam bohaterek, no i wielka, wielka szkoda i z tej okazji sobie posłuchamy właśnie taką nutkę z Until Dawn, Odef, czyli cofamy się tutaj 11 lat wstecz.

0: nam tu zagrało. No ja wróciłam wspomnieniami do dawnych lat. I mamy tutaj kolejne informacje na temat nowej gry, gdyż uważamy, że ma ona olbrzymi potencjał i są przy tym dosyć głośne nazwiska, więc myślę, że warte uwagi, a mówimy tutaj o projekcie Precognition.
1: Czyli gry produkowanej, tworzonej przez studio Half Mermaid, z liderem, czyli samym Barlowem. Jest to gra twórców takich produkcji jak Her Story, czyli Immortality, czyli gier, które właściwie bazują, opierają się na bardzo ciekawym koncepcie, przez większość czasu właściwie oglądamy filmy bądź nagrania zwyczajnie, tworzone przez prawdziwych aktorów i następnie musimy na podstawie trochę porozrzucanych fragmentów historii tworzyć całą opowieść. Sam Barlow właśnie stworzył ten koncept Her Story i potem go stale rozwijał, co doprowadziło go do po prostu bardzo dużej rozpoznawalności w świecie gier wideo. I Precognition jest jego kolejnym dziełem i takim pierwszym podobno faktycznym horrorem, bo żeby nie było. Her Story ma elementy horrorowe, bardziej w klimacie, i Immortality jest zasadniczo w dużej mierze horrorem również, ale Precognition ma być faktyczną grą grozy z uwagi na to, iż przy jej produkcji pomaga Brandon Cronenberg.
0: Dla tych, co nazwisko kojarzą, no to jest to syn Davida Cronenberga, czyli takiego wielkiego, po prostu filmowca z gatunku horrorów. No myślę, że muchę kojarzy każdy. To jest taka... On był ekspertem w body horrorze. To trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o ten body horror, to ten. A body horror w grach się sprawdza niesamowicie i to jest coś, gdzie ten gatunek naprawdę błyszczy. Dlatego ja się nie mogę też doczekać, jeśli chodzi o samą historię Precognition, no to będzie opowiadać o historii Diany, tutaj kobiety, która będzie mieć wszczepiony implant, taki dosyć eksperymentalny w mózg, który pozwala jej otrzymywać wizję przyszłości.
1: I to od razu tworzy potencjał na bardzo ciekawe rozwiązania gameplay, na bardzo ciekawe łączenie historii, gdzie właściwie jako gracze widzimy dopiero co się ma stać, zanim to się faktycznie staje. Jestem ciekawy, w którą dokładną stronę to pójdzie Sam Barlow. Tym bardziej, że Brandon Cronenberg, o ile horrory tego ojca są uznane faktycznie za wybitne, choćby właśnie Mucha, Brandon Cronenberg już spotykał się dość mieszanymi ocenami, nawet niższymi, tego horrory nie są aż tak dobrze oceniane. Natomiast wydaje mi się, że w medium gier wideo i zwłaszcza w stylu, który proponuje Sam Barlow, może sprawdzić bardzo dobrze, zwłaszcza właśnie, że mówimy tutaj o dość koncepcie fabularnym, o, mam wrażenie, również klimatach body horrorowych, czy po prostu klimatach grozy, w które i Half Mermaid się specjalizuje, oczywiście Cronenberg, ale także sam właśnie koncept samego studia, który pozwala na dość ciekawą zabawę właśnie filmem, więc pod tym kątem wydaje mi się tutaj połączenie prawdziwego reżysera i dość ciekawego umysł twórcy gier wideo może w tym kontekście się sprawdzić.
0: Tak jak sam Barlow w ogóle przyznał w jednym z nawet z konferencji prasowych, to chcą tutaj przetestować takie limity, sprawdzić granice tego nieliniowego po prostu opowiadania historii i takiego sprawdzenia się w tym, jak to jest dać graczowi tą odpowiednią ilość wolności i możliwości, więc no tutaj rzeczywiście możemy się spodziewać, że te wizje jako gracze będziemy sami łączyć i no to się też kojarzy trochę z tym takim Until Dawn, o którym mówiliśmy przed chwilą, którego piosenkę słyszeliśmy, Old Death, bo tam też widzieliśmy wizję przyszłości, zanim się coś wydarzy i też musieliśmy na tej podstawie działać, więc no jak najbardziej myślę, że popyt na to jest i no ja sama się też nie mogę doczekać, no bo to są takie rzeczy, których nie ma dużo u nas w giereczkowie, no Barlow sobie bardzo fajną niszę znalazł, no i trochę nam brakowało tych ostatnich produkcji jednego, więc zdecydowanie jest na co czekać, no w takim połączeniu, w takim duecie, no to może nam wyjść rzeczywiście jakiś horrorowy klasyczek, więc nic tylko czekać, ale o dacie premiery, no na razie wiemy tylko, że wiosna 2028, więc jeszcze no odległy czas.
1: Natomiast jako, że będziemy czekać aż tyle, zagrajmy w Her Story, zagrajmy w Immortality, naprawdę warto.
0: Naprawdę warto i warto też posłuchać sobie I Really Want to Stay at Your House właśnie ze Cyberpunka teraz.

0: Ale tu pięknie zagrali po prostu. A to był cover, to nie był ten taki,
1: który znacie. Oryginał. Nie było tego charakterystycznego elektrycznego.
0: Tak, elektrycznego motywu. Ale my się to w takim razie was trochę zaskoczyliśmy, bo to zawsze coś innego do posłuchania. I nie wiem, czy zaskoczymy was tutaj teraz informacjami otóż trochę o przyszłorocznych, też nasz przyszłorocznych, o trochę o przyszłych premierach. I zacznijmy może od jednej z chyba, jak dobrze pamiętam, najlepiej, jak nie najlepiej sprzedającej się gry 2022 roku. Chyba tak. Ponad 20 milionów egzemplarzy.
1: 22 miliony egzemplarzy. Ponad przebiła tam tego urocznego Call of Duty Modern Warfare 3, czyli Hogwarts Legacy, magiczny świat Hogwartu, magiczny świat Harry'ego Pottera. Mianowicie są plotki dość realne, ponieważ nawet sama J.K. Rowling informację podała, iż po pierwsze Hogwarts Legacy 2 jest w produkcji. To jeszcze wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, że przecież tak komercyjna gra, która osiągnęła takie sukcesy, musi mieć swoją kontynuację. Co ważniejsze, że jej premiera ma być już latem przyszłego roku, ale to oczywiście jest na razie informacja dość niepewna, tym wielu fanów nie wierzy w ogóle, że to się stanie i w sumie nic dziwnego, byłoby to bardzo rychła zapowiedź. Natomiast myślę, że fani magicznego uniwersum Harry'ego Pottera mogą już zacierać rączki na premierę sequela ich cudownej gry.
0: Ich cudownej gry i no ja się zastanawiam, w jakim kierunku pójdą. No w teorii Hogwarts jest pełen interesujących historii, które można opowiedzieć na przestrzeni wielu lat, patrząc jeszcze na to, że to się działo tam dosyć wcześniej, oni się tam cofali wiele lat wstecz w tym Hogwarts Legacy.
1: XIX wieku jeszcze.
0: Dokładnie, więc tam jest duży, duży potencjał, ale z drugiej strony, jak bardzo będą w stanie przebić to poczucie biegania po Hogwarcie, no bo właśnie, czy właśnie rozbudują jeszcze bardziej ten Hogwart, czy dodadzą jakieś kolejne lokacje?
1: Czy bardziej w prequel, czy może zrobią sequel, zrobią właśnie coś między filmami? A tutaj myślę, dla fanów będzie sporo smaczków właśnie od odkrywania tych połączeń z oryginalną serią książkową.
0: Tak, więc zobaczymy, czy uda się przebić jeszcze raz ten wynik ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy. No to jest, no, ja naprawdę teraz nie wierzę w to, że to się aż tak sprzedało, ale jak widać, siła marki Harry'ego Pottera potrafi zaskoczyć niejednego fana i no zresztą teraz to jeszcze będzie bardziej pompowane, bo serial wychodzi na HBO przecież po prostu powiedzmy reboot całej serii, więc no na pewno fani tego uniwersum mają na co czekać.
1: To,
0: no.
1: I to teoretycznie może powodować, że ta wiara w szybką premierę tej gry jest bardziej realna.
0: Tak,
1: no wyszła razem z serialem.
0: To się zdecydowanie uzupełnia, no bo jednak chcemy trzymać ten hype i na tym to polega. No jeśli chodzi o hype i inne wielkie, wielkie uniwersa, no to mówimy tutaj teraz o uniwersum Disneya, gdyż ten weekend odbyło się coś takiego jak D23, czyli jest to takie wydarzenie poświęcone po prostu markom disneyowskim, gdzie pokazywane są zwiastuny filmowe, zwiastuny growe, różne nowe rzeczy, czyli coś dla fanów po prostu Myszki Miki. I między innymi zostało pokazane więcej tutaj trailerów z Kingdom Hearts 4, produkcji, która była zapowiadana już dawno temu, w 2022 roku. Ostatnio była trochę przypomniana na Nintendo Direkcie. No i dostajemy info, że gdzieś tam później, w drugiej połowie 2027 roku ma dostać właśnie premierę Kingdom Hearts 4 i jedną z pierwszych, a dokładnie pierwszym światem, który odwiedzimy jako Sora, będzie świat Coco. Filmu Coco to jest taka produkcja z 2017 roku, opierająca się na Dniu Zmarłych w tym takim meksykańskim, latynoskim klimacie. No piękna animacja, ja osobiście jestem dużą fanką. I aż w szoku jestem, że tyle trzeba było czekać na tą rekreację tego w serii Kingdom Hearts. No ale dla tych, co dzielnie czekali, to się właśnie mogą cieszyć, że do tego właśnie dojdzie. Oprócz tego zapowiedziano również anime z serii Kingdom Hearts, z czego ja jestem osobiście dosyć w szoku, bo zawsze jak mi ludzie opowiadali o Kingdom Hearts, o tej serii, to lore podobno jest tak rozłożysty, tak skomplikowany, że jeśli chce się go ogarnąć, to by potrzebował, nie wiem, dodatkowych, nie ogrania tylko samych gier, ale dodatkowo poznania wszystkiego wokół przez bite 50 godzin.
1: To wystarczy po prostu wziąć sobie jakiś fragment tego lore, zrobić na podstawie tego jakąś serię anime, właśnie to wystarczy. Albo stworzyć coś w ogóle zupełnie innego, zobaczymy. Jednak bądź co bądź, wielotwórców anime naprawdę no, ma głowy, żeby takie rzeczy robić i tam są przecież świetni artyści, więc ja wierzę, że i z takiego lore i z takiej serii są w stanie zrobić coś pięknego.
0: Tak, dla tych, co jeszcze chcieliby zobaczyć, no to w samym zwiastunie tutaj gameplayowym możemy też ujrzeć, oczywiście oprócz naszych postaci tutaj Sory, to między innymi Myszkę Miki, Donalda czy Goofiego, więc no plejada gwiazd, nic innego, tylko czekać właśnie na tą premierę, która no późno w 2027 roku, ale no ta trójka wychodziła dosyć dawno, więc chyba dużo, długo czekali. Zresztą były jeszcze reedycje i tak dalej, bo mam wrażenie, że ta seria co chwilę dostaje jakąś edycję i potem się dziwi, że nie możesz ogarnąć lore, ale no, kto by pomyślał, że kaczka Donald ma tak potężny lore.
1: A przede wszystkim Yasuo Tai powiedział: Kingdom Hearts 4 wyjdzie po koniec kolejnego roku, nie zajęcie opóźnienia. Jest to twarda deklaracja z reżysera tej produkcji, więc wydaje mi się, że naprawdę możemy ponownie zacierać rączki na premierę tej, no jednak bądź co bądź wielkiej gry.
0: Wielkiej gry, więc tak. A teraz zapraszamy Was na Cleric Beast z Bloodborne'a.

0: No, więc to było tutaj Cleric Beast, a my wracamy tutaj i przechodzimy teraz do segmentu poświęconego trochę tym premierom wrześniowym, gdyż dużo ich będzie. No tak z głowy możemy powiedzieć Dan Walker, tutaj Blood of the Dan Walker, dokładnie, czy ta polska produkcja, odpowiedź na Wiedźmina. Silent Hill Townfall, Control Resonant, Onimusha, Way of the Swords, dwójka. No i między innymi 15 września Marvel's Wolverine.
1: Czyli bądź co bądź wielka premiera. Przynajmniej tak się zapowiadała. Tak się cała z nim mimo wszystko zapowiada. Gra o twórców Spider-Mana, również, czyli Insomniac Games. Produkcja, na którą mam właśnie wielu, wielu fanów czekało. Jeszcze przez te ostatnie miesiące, czy przez ostatnie też parę lat. To kiedy po raz pierwszy dostaliśmy informację, że taka gra Wolverine jest stworzona. Jednak jest to jedna z najpopularniejszych postaci tych superhorosów, tych mutantów z całego uniwersum Marvela. A jednak ostatnimi czasy pojawia się bardzo dużo słów krytyki w kontekście tej gry na mediach społecznościowych, gdzie fani bardzo mocno atakują to, jak ta gra wygląda, to, jak w tą grę się gra na poszczególnych pokazach. I pytanie, czy to nie wpłynie jakoś na decyzje deweloperów?
0: Tak, no ogólnie Insomniac na pewno nie ma teraz łatwo, bo przede wszystkim jest to pierwsza duża premiera od PlayStation od czasu ogłoszenia zawieszenia, po prostu zrezygnowania z wydawania gier pudełkowych. Gier na wydaniach fizycznych, bo od tamtego momentu wiadomo, że był bardzo duży negatywny, według mnie słuszny odbiór, jeśli chodzi o różne działania PlayStation, bo ludzie są po prostu zdenerwowani tą decyzją, a samo PlayStation przez długi czas się nie odzywało, jak się odezwało, to powiedziało, że decyzji nie zmienią, mimo tego, że rzeczywiście ten backlash, ten odbiór, ten feedback od ludzi był dosyć potężny. No i Insomniac trochę teraz też to odczuwa, no bo teraz wszystko, co związane z PlayStation, wszystko, co marketingowo związane z niebieskimi, będzie się odbijało tą negatywną energią, która bije właśnie z po prostu wkurzonych graczy. No a sam Wolverine nie miał łatwej historii, gdyż ja pamiętam, jak wszyscy byli bardzo podekscytowani po pierwszej zapowiedzi, to było w 2020 roku, to było przy zapowiedzi konsoli PlayStation 5. Oni wtedy zapowiedzieli i Spider-Mana dwójkę, że robią go i że ogólnie wyjdzie niedługo. I potem był taki mały teaser tego Wolverina. No i wszyscy byli tacy, o super, no tak, no kto jak nie Insomniac to powinien zrobić. No i w teorii rzeczywiście, no tak, no mieli za sobą super Spider-Mana z 2018 roku, no kto lepszy do tych komiksowych, superbohaterskich klimatów się nadaje. No i potem wyszedł Spider-Man 2, który spotkał się z tym takim bardziej mieszanym odbiorem, jeśli chodzi o samych graczy, bo nie był tak dobry jak jedynka.
1: Przede wszystkim był raczej powtórzeniem jedynki na wielu poziomach. Też ta fabuła raczej stała na trochę niższym poziomie.
0: No zdecydowanie. No czuć było też przede wszystkim trochę takie zraszowanie, tak, że tak trochę szybko to wszystko

0: rzeczywiście praktycznie się zgadza, to jak to wyglądało w miarę. Jak patrzymy na współczesne, więc ten Wolverine już na początku był, mimo że to były takie wczesne pokazy gameplaya, gdzie jeszcze nie były dokończone tekstury i tak dalej, to już ludzie mieli takie, że o nie, to wygląda słabo.
1: Przede wszystkim ta gra jest stawa na zupełnie może inne walory niż ta w Spider-Man. Jest ona dość zamknięta, mamy bardziej tyliniowe poziomy, bardziej nastawienie na, bym powiedział, doświadczenie bycia Wolverine'em, doświadczenie tej brutalności, którą charakteryzuje się Wolverine. Spider-Man jednak ze względu na to, że mówimy tu o człowieku pająku, który przemieszcza się po sieci, i to zresztą bardzo często mówili fani, że to najlepsza gra po tym samej eksploracji świata i samego podróżowania po tym świecie jako Spider-Man, ze względu na świetną mechanikę tej
0: huśtania
1: sieci.
0: Huśtania się
1: na sieci, dokładnie. Tyle Wolverine jednak będzie stawiać się na te inne elementy i właściwie ta krytyka fanów właśnie skierowana chociażby na tą liniową rozgrywkę akurat wydaje mi się pod tym kątem może być zweryfikowana negatywnie o tyle, że jeżeli Insomniac zrobi dobrze to samo doświadczenie, to samą brutalność, którą charakteryzuje się Wolverine, i tak znajdzie bardzo wielu miłośników.
0: Tak. No tutaj myślę, że przede wszystkim wchodzi to, że no, wydaje się to być po prostu taka to jest blockbusterowa produkcja. Gracze też trochę już się męczą tym, że te największe gry z tym największym budżetem, największym marketingiem trochę wyglądają tak samo i z jednej strony się trochę z tym zgadzam rzeczywiście, że te produkcje AAA często po prostu brakuje im jakiejś innowacyjności, bo one są robione bezpiecznie i w tym nie ma nic dziwnego, no jak masz olbrzymie pieniądze, to nie możesz ryzykować ich stracenia. Tak z drugiej strony dużo jest zarzutów o sam gameplay. No ciężko to ocenia, kiedy jeszcze nie graliśmy, ale na bazie tych zwiastunów, których Insomniac naprawdę daje nam bardzo dużo, bo co chwilę mamy jakiś zwiastun gameplaya, co chwilę jest nam pokazana jakaś misja, no to wielka różnica. No Wolverine jest grą liniową. To jest coś, co mamy powiedziane, że to będą po prostu misje, a Spider-Man był grą z otwartym światem i to ten otwarty świat budował nam całe doświadczenie tego, że po prostu możemy jako Spider-Man bujać się po całym Nowym Jorku. No tutaj mamy misję, więc tutaj wszystko będzie zamknięte, tu wszystko będzie bardzo filmowe, przynajmniej tak się wydaje z tych zwiastunów i gracze może po prostu trochę są zmęczeni tą filmowością i chcieliby czegoś więcej. No ciężko to teraz ocenić, no na tą chwilę po prostu widać ten negatywny odbiór, który zauważa

0: Chodzi o to, że jeden z producentów, Stevenson dokładnie, zauważył ten negatywny feedback i na Twitterze na przykład napisał, że przez to, jak ten negatywny feedback pojawia się teraz na tutaj wokół, w tym takim twitterowym jego otoczeniu, to zaczyna się zastanawiać, czy nie, żeby po prostu mówić ludziom w studiu, żeby tu nie wchodzili, żeby nie wchodzili na Twittera, żeby się nie zapoznawali z tym negatywnym odbiorem, bo to źle wpływa na zdrowie psychiczne samych pracowników i no coś w tym jest, no jeśli ci cały czas hejtują grę, którą ty powiedzmy crunchujesz pewno po nocach i robisz całe godziny po prostu, to gdzieś tam się może to odbić, ale z drugiej strony, gdzie jest krytyka, a gdzie jest hejt? Zawsze ciężko znaleźć tą granicę.
1: Ale trzeba odwrócić na przykład takie stricte atakowanie tej gry, atakowanie też pracowników od na przykład memów, które są tworzone, chociażby jest to teraz, który bardzo mocno trenduje w sieci, czyli porównania bossa, który widzieliśmy w Wolverine, do tego bossa z Ben 10 Pact of Earth. I o ile memowanie jest jeszcze, wiadomo, elementem kultury internetu, to rzeczywiście hejt, atakowanie pracowników za to, co robią, to już jest zupełnie inna para kaloszy.
0: Inna para kaloszy to jeszcze dla dziennikarskiego obowiązku. James Stevenson jest dokładnie dyrektorem do spraw właśnie społeczności marketingu, czyli ktoś, kto z tym feedbackiem od graczy ma do czynienia na co dzień, więc raczej też sobie zdaje sprawę. No, my jeszcze nie będziemy oceniać samej gry, bo myślę, że przede wszystkim musimy w nią zagrać, bo to chodzi i chociaż tak jak oglądaliśmy też w czasie State of Play wakacyjnego te nowe materiały, to ja też sama nie byłam jakaś mocno zachwycona, bo nie wyglądało to wow, szokująco, ale nie wiem, no ja też nie jestem aż taką fanką Wolverina, ale z drugiej strony jest to jakaś produkcja, którą można się fajnie zapoznać i zobaczyć, bo może rzeczywiście kryje nam się kolejna perełka od Insomniac, a może nie, no to wszystko zależy, no do 15 września jeszcze trochę czasu.
1: Jest to wszystkim ważna gra dla samej kultury superbohaterów, żeby ona dalej nie umierała, ale wskrzeszała się, co powoli ostatnio tak się dzieje i cały czas trenowała ta właśnie fanów samej tej kultury herosów.
0: Tak, a na grę z Wolverinem już trochę czekamy, bo tych X-Men Origins, czy to Wolverine Origins się to nazywało, to minęło już bardzo dużo lat, chyba z 16, więc zdecydowanie fani Rosomaka mogą być spragnieni. Zresztą też nam pewno pojawi jeszcze w tym roku

kinach, bo coś czuję, że w tym Doomsday też go ujrzymy. Ale tak, ale też nie tylko wszystko, jeśli chodzi o te premiery wrześniowe, bo jeszcze przechodzimy do następnej, tym razem wyczekiwanej mocno przeze mnie, ale to jeszcze wam zostawię was w niepewności i lament Orfeusza na antenie Radia Meteor.

0: czwartej lamy Dorfeusza z gry Hades, nie Hades 2, Hades 1, więc jeszcze dawno jest, 2018-19, coś w tym stylu. A teraz, no właśnie, 2019 premierę miała pewna gra, nazywała się Control od fińskiego studia Remedy Entertainment i teraz, 7 lat później, stoimy miesiąc przed premierą Control Resonant, czyli kontynuacji i też przede wszystkim kolejnej gry z tego ich takiego uniwersum, które nazywają Remedy Connected Universe, zawsze mnie będzie śmieszyć ta nazwa. No i ostatnio podzielili się na Twitterze, dokładnie wczoraj, podzielili się informacją, że gra poszła w złoto, tak zwane, czyli chodzi o to, że po prostu została ukończona, kod został, jakby wszystko zostało po prostu napisane i gra może tak naprawdę czekać na wydanie. No tylko przy okazji poszła też smutna informacja, czyli tutaj osoby, które chciały zakupić wersję pudełkową, albo już mają zamówioną, będą musiały poczekać do 15 października, czyli praktycznie 3 tygodnie po premierze wersji cyfrowej, która planowana jest na 24 września, ponieważ, znaczy nie podali powodu, no wiadomo, tam taki bardziej korporacyjne słownictwo, czyli że chcemy wam jak najlepsze doświadczenie, wiadomo, tutaj zaoferować, dlatego musicie się uzbroić w cierpliwość i poczekać dodatkowe. No, za tym się kryje pewnie to, że po prostu z tłoczeniem płyt może być jakiś problem, się nie wyrobią na 24 września, albo chcą po prostu, żeby cała gra była bez żadnych patchy na premierę, które ostatnio są nagminne, żeby się nie ukazywało, tylko żeby wszystko było ładnie na płytce. No, z tej strony dosyć fajnie, bo biorą pod uwagę to, żeby gracz miał całą grę na płycie, ale z drugiej 3 tygodnie.
1: Tym bardziej, że teraz temat pudełkowych wersji gier jest nośny. Też z uwagi na to, co powiedzieliśmy w poprzednim wejściu, czyli na fakt, że same Sony wycofują się z wydania pudełkowych i też gracze regularnie o tym mówią, powtarzają te informacje, więc też wystarczy ta decyzja, nawet jeżeli tam jest faktycznie opodatkowana jakimiś realnymi powodami, naturalnie będzie budować kontrowersję.
0: Oczywiście, no ja się tutaj zgadzam w tym 100%, że w szczególności teraz, jak ten temat jest, jak mówiłeś, nośny i że co chwilę mamy właśnie ten taki backlash od graczy, że hej, że my chcemy te pudełka, że one nie chcemy, żeby one jeszcze zginęły, no taka decyzja może spowodować, że od tych pudełek się jednak niektórzy odwrócą, no bo 3 tygodnie to jest masa czasu. Ja sama, jako ktoś, kto zamówiła, osoba, która zamówiła steelbooka tej gry, czyli to wydanie jeszcze troszkę lepsze, z metalowym pudełkiem, jakimiś tam gadżetami, no to ja sama stoję teraz przed dylematem, czy serio mam czekać te 3 tygodnie, czy nie dokupić sobie wersji cyfrowej po to, żeby zrobić wam recenzję na stronę Meteorexe i napisać tę grę, jakby przejść tę grę jak najszybciej i potem rzeczywiście uczestniczyć w dyskusjach i zrobić na ten temat jakieś materiały. No to jest coś, przy czym pewno stanie też więcej osób, które też na tą premierę bardzo czekały.
1: Prawdziwe fani Davida Lyncha poczekają.
0: Mówisz,
1: będą czekać 2 tygodnie, aż staną tę grę w ręce. Z drugiej strony może jest to jakiś sprytny plan Remedy, żeby właśnie mieć 2 premiery właściwie tej gry i trochę odsunąć się od tego, że tego samego dnia przecież wchodzi Silent Hill Towerfall, no i właśnie z uwagi na szereg innych premier wrześniowych, więc wydaje mi się, że wcale Remedy nie musi aż tak na tej decyzji wyjść.
0: Znaczy nie musi na tej decyzji źle wyjść, w szczególności, że dla tych, co pamiętają, no tak wychodził Alan Wake 2, no to też wychodziła tylko wersja cyfrowa, a źle wychodziła nawet na Steamie, no bo nadal jest to gra zamknięta na Epic Game Store i wersja pudełkowa ukazała się rok po premierze. Jeśli chodzi o Alan Wake 2. Więc wtedy już ludzie pewno kupowali tę grę drugi raz, mieli kupioną cyfrową i potem kupili jeszcze raz wersję pudełkową, więc możliwe, że rzeczywiście za czymś to stoi, że hej, może powtórzymy trochę ten sukces, ale z drugiej strony mam takie, no przy tym obecnie tendencji z tymi grami pudełkowymi taka decyzja może być odebrana przede wszystkim bardzo negatywnie i niektóre osoby rzeczywiście, niektórzy fani największy rzeczywiście mogą powiedzieć, nie no, poczekamy, ale no tak jak ja, osoby, które na przykład chcą zrobić materiał, chcą uczestniczyć w dyskusjach, my jesteśmy obecnie w czasach, gdzie bardzo szybko dyskusje na temat nowych produkcji znikają, tak? Kończą się, bo w tym wrześniu, tak, będziemy zagrywać się w Dawnwalkera, będziemy zagrywać się w Onimusze, w Wolverina i wyjdzie to Control Resonant, ludzie to ograją i potem przejdą do października, do kolejnej premiery.
1: A w październiku wychodzi przecież Phantom Pain Zero.
0: Na przykład.
1: Też jeżeli chodzi o tę grę akcję, jeżeli chodzi o slashery, jest oponent też bardzo głośno. To czy można po prostu raczej podsumować, że jest to decyzja korporacyjna, raczej normalna, raczej okej, ale konsumencka uśrednia.
0: Konsumencka średnia, no ja wierzę mimo wszystko, że chcieli przede wszystkim zapewnić graczom pełne doświadczenie na płycie i że żeby rzeczywiście tych patchy nie było zbyt dużo, ale z drugiej strony może trzeba było opóźnić całą premierę, żeby nie było tak, że jedni czują się gorzej od innych, no ale to też taki etap produkcji, że pewno ciężko byłoby cokolwiek większego zmienić i co, no. No ja muszę pomyśleć, co zrobić, inni pewno są w tym samym miejscu, co ja, no ale no my też na pewno czekamy na ten wrzesień, bo dużo rzeczy, co tam ty się, Jacek, będziesz zagrywać we wrześniu?
1: We wrześniu? Prawdopodobnie do Mokera. Powrócą czasy, wyjdźmy na 3-15 roku. A i tak ja całym sercem czekam za Phantom Pain Zero w październiku i to jest taka premiera, na którą bardzo, bardzo czekam tego roku.
0: Dobra, ja się przyznaję, że tego Damokera też mam trochę na celowniku, ale nie jestem aż taka podekscytowana, bo mam wrażenie, że nie będzie to gra typowo dla mnie, ale z drugiej strony może coś ciekawego z niej wyjdzie. Ten Wolverine tak tylko z czystej dziennikarskiej ciekawości, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście warte były te wszystkie kontrowersje. No i oczywiście Control Resonant, no to jest jedna z bardziej wyczekiwanych przeze mnie premier w tym roku.
1: Więc... Silent Hill jednak.
0: A ten Silent Hill boję się, że trochę bez echa przemknie.
1: Myślisz?
0: Mhm.
1: Zobaczymy. No, pewno w natłoku tych premier możliwe, natomiast wydaje mi się, że fani tego typu horrorów, fani Silent Hilla i tak tą grę kupią, jak się o niej będzie mówić, więc nie sądzę, że przejdzie całkowicie bez echa, chociaż na pewno nie będzie premierą najgłośniejszą. Myślę, że nawet do top 3 się nie załapie.
0: No, o tym może być trudno, ale też warto przede wszystkim zauważyć, że słuchajcie, że jak nie dacie rady wszystkiego ograć we wrześniu, w październiku tych wszystkich premier, to listopad i grudzień nam się szykują jako bardzo puste, bardzo spokojne, tylko jedna premiera jest tak naprawdę 18 listopada.
1: A zobaczymy, ile będzie się w nią grało.
0: Ile się będzie w nią grało, ale na spokojnie możecie sobie zestawić, bo coś czuję, że do stycznia będziemy mieć wielką posłuchę w gamingu między właśnie tym listopadem a styczniem i można sobie wszystko zostawić na później. Nie bawcie się w FOMO, czasem nie warto. Taka od nas rada tutaj dziennikarzy Meteor Exa i no właśnie, Meteor Exa musi dobyć też końca w tym radiotygodniku. Jeszcze zobaczymy, czy za tydzień przyjdziemy do was z jakimiś newsami, czy się coś dobrego ukaże. No ale za dzisiaj dziękuję wam.
1: Jacek Adamczak.
0: I Alicja Rychlewicz. Jeszcze będziecie mieć dobre nutki do posłuchania na antenie Radia Meteor. A my wam dziękujemy i zapraszamy na inne audycje i jeszcze grać po prostu dobrej muzyki w Radiu Meteor. Preview.
2: Meteor Exe. Autopromocja.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
6: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na was.

Now

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.

0: Poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: melodia. Doi nutek, tajn czy sobie. Gra melodia.
1: Ale strzał! Ale szybko krąży piłka. Co za akcja! I tylko siatce! Ależ bramkę! Ze strzałem i gol! Isak! Isak! Król Mikael Isak!
2: Dwie minuty po godzinie 21. Ojej, ale głośno się zrobiło. Zaraz to naprawimy, ale zapraszamy na kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych w składzie.
3: Ziemowit Dziopa,
4: Piotr Stachura
2: i Wojtek Piasny. I będziemy mówić dzisiaj o ekstraklasie, co raczej nie jest zaskoczeniem, aczkolwiek tydzień temu nie mówiliśmy, więc jest wielki powód.
3: Przepraszamy
2: wszystkich fanów.
3: Tak, urlop miał cały keks, ale dzisiaj już wracamy z tematami.
2: No a zaczynamy oczywiście od tematów europejskich pucharów, no bo w zeszłym tygodniu swoje mecze rewanżowe grały wszystkie polskie drużyny i niestety no już pierwszą musieliśmy pożegnać GKS Katowice, chociaż GKS wygrał swój mecz 2-1 z HPL-em Berszewa to był, czy Tel Aviv? Bo...
4: Nie, Tel Aviv. Tel Aviv. Berszewa gra w Lidze Mistrzów. Tak.
2: Przepraszam, Tel Aviv, bo on zawsze mi się mylą te HPL-e. Ale niestety nie wystarczyło to do awansu, no bo HPL w pierwszym meczu wygrał na tyle wysoko, że no niestety GKS odpadł.
3: No cóż, mi się wydaje, że też to było trochę do przewidzenia, bo Gieksa jednak do tego spotkania przystępowała z pozycji underdoga, jakby nie patrzeć. I no nie dość, że była underdogiem, no to jeszcze trudno mówić o obecnej Gieksie jako o klubie, który to widzieliśmy wiosną w poprzednim sezonie. Nie wydaje mi się, że jest tak źle, jak wiele osób mówi, że jest jakiś ogrom

0: skład nie był przygotowany na puchary. Było paru ciekawych wzmocnień, na przykład Pouresta, było sięgnięcie po Bartlewicza z pierwszej ligi, więc takich zawodników, którzy gdzieś w ostatnim roku pokazali się z ciekawej strony i to były wzmocnienia interesujące, ale na pewno nie na tyle, by no, w spotkaniu z HPL-em, który ma pucharowe doświadczenie, który ma o wiele większe pieniądze, być faworytem, więc no, mogliśmy się spodziewać takiego wyniku w meczu. Szkoda, ale no, rzucę banałem, przepraszam, taki jest futbol i niestety w tym wypadku wygrał lepszy klub.
1: Znaczy ja powiem tyle, że GKS może, że tak powiem, o tej porażce powiedzieć, że no, odchodzi z podniesioną głową. No nie oszukujmy się, bo okej, też podobny scenariusz, że pierwszy mecz przegrany, tak jak z Żliną, też trzeba było te straty odrabiać. Niestety troszeczkę nie wyszło to na początku tego drugiego spotkania. No ale GKS walczył, GKS wygrał to spotkanie, był stosunkowo blisko do tego, żeby jeszcze gdzieś powalczyć o tą dogrywkę. Znowu gdzieś ten Iliasz Szkurin, który no, w sumie radzi sobie całkiem nieźle, myślę. No ale tak jak Ziemowit mówi, no ten GKS jest daleki od tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. No ale tak jak mówię, no ja uważam, że to było wpisane w takie koszty, że jednak ten GKS powalczy, tak jak w sumie mówiłem jakiś czas temu, że powalczy, że jeśli sprawi niespodziankę, to będzie super, że jak zagra sobie z tym Atalantą, to będzie taka ta nagroda za ten cały poprzedni sezon. Nie udało się, ale tak uważam, że nie ma czego się wstydzić Rafał Górak i cały GKS.
2: Na pewno wyeliminowanie, myślę, Żyliny, zwłaszcza po przegranej w pierwszym meczu z fajnym wynikiem, uważam, że GKS jak na swoje możliwości też dał Polsce te punkty do rankingu i jak na swoje możliwości dobrze się zaprezentował. No idąc dalej, Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Europy, no, po dosyć nieszczęśliwym meczu, bo Górnik w meczu z Ludogorcem moim zdaniem zagrał całkiem dobre spotkanie, nawet prowadził po golu Kacpra Urbańskiego z rzutu karnego, no ale...
1: Znaczy można myśli Ferencvaros.
2: Powiedziałem co?
1: Ludogorec.
2: O kurczę.
0: Ale no, mają te same kolory.
2: Wiem dlaczego, bo Ludogorec był możliwym rywalem Lidze Mistrzów.
1: Jest taka możliwość.
2: Albo Widze Europy, już nie pamiętam. W każdym razie Ferencvaros grał dobrze. I też. I mimo wszystko nie jest to, myślę, jakaś ujma to, że Górnik przegrał. Ale szkoda, bo Górnik zagrał naprawdę jak na swoje możliwości dobrze. Potem w lidze też zagrał dobre spotkanie, więc jak widać Górnik jest w świetnej formie, ale no niestety losowania są jakie są i to ma wpływ na to, że Górnik prawdopodobnie, no myślę, że są małe szanse, że zagra w lidze konferencji, no patrząc na to, kto jest rywalem.
1: Tak, na pewno trzeba pochwalić fakt, jak Górnik gra u siebie, bo znowu mamy mecz i to już niezależnie, czy to jest Fenerbahce, Ferencvaros, czy teraz nawet w ten weekend Wisła Kraków, no Górnik u siebie prezentuje się kapitalnie. No i też trzeba powiedzieć, że zawodnicy sprowadzeni do klubu bardzo dużo jakości wnieśli, też trochę nowa rola Kacpra Urbańskiego, myślę, odciążyła go trochę od tego wszystkiego, bo teraz nieco cofnięty, teraz już widać, że powoli przynosi te swoje pierwsze konkrety. No Peter Gonzalez, myślę, ja cały czas jestem w szoku, jakim cudem Górnik ściągnął takiego zawodnika.
2: Peter Federico.
1: No Peter Federico tutaj.
2: A ma Gonzalez nazwisko? Gonzalez, bo tak. Nie ten. Takie... Wszyscy mówią Peter Federico.
1: Tak, dobra, to będziemy stawiać przy Peter Federico.
3: Może rodowe.
1: Tak. Zawodnik z Dominikany, to może też tak powiem. No generalnie ja jestem w szoku, jakim cudem takiego kalibru zawodnik znalazł się na stałe w Górniku. To jest dla mnie naprawdę niesamowite. No i tak jak powiedziałem, no trochę pecha w tym meczu z Węgrami, ale no tak jak myślę, w każdym z tych meczów, czy to już odbytych, czy przed nami ten z AS Monaco, to Górnik będzie na straconej pozycji. Teraz była okazja, niestety zabrakło tego szczęścia, trochę tej skuteczności znowu. Będziemy się chyba do tego ciągle upominać, że ci napastnicy w Górniku no nie są najlepszej klasy i chyba tego najbardziej brakuje w tym momencie.
2: Porządnego napastnika brakuje po prostu Górnikowi. I jeszcze bym powiedział takie coś, że Górnikowi brakuje takiego no, cwaniactwa, że tak powiem, bo oni tak grają bardzo z polotem, ale no nie potrafią jednak tych dobrych momentów przekuć na na zwycięstwa, ale inna sprawa, że ich rywale są na tyle dobrzy, że to mogłyby być, jakbyśmy mieli nadal system grupowy, grupa w lidze Europy na przykład, no bo nawet Fenerbahce.
1: No, takie Liga Mistrzów nawet.
2: Taka nawet Liga Mistrzów, tak. Fenerbahce, Ferencvaros, Monaco, no to porządni rywale.
0: To są duże marki, trochę też no, zgadzam się z tym, co powiedzieliście o Górniku, trudno mieć inną opinię. To była pechowa porażka, wydaje mi się, że jeżeli czegoś mogliśmy oczekiwać więcej, to skuteczności, to tego, by strzelić tego drugiego gola, który by wniósł troszeczkę więcej spokoju i który by na pewno przedłużył nadzieję Górnika Zabrze i zmieniłby na pewno obraz gry. Nie było, Górnik wcale nie był daleki od tego gola, ale no tak jak też już Wojtku wspominałeś, jest problem z tym, żeby te dobre momenty przekuć w konkret i wydaje mi się, też no, brakuje kogoś lepszego niż jednak Erik Preków jako napastnika i wydaje mi się, że to też troszeczkę zaważyło. Może do tej defensywy czasem można się przyczepić, ale wciąż wydaje mi się, że i Josema Janicki to nie jest wcale taki zły duet, jak go malują niektórzy.
1: No szczerze, jak się traci tylko 3 bramki łącznie w europejskich, 4 bramki łącznie w eliminacjach do europejskich pucharów z takimi markami, gdzie tak naprawdę wczoraj oglądałem mecz Fenerbahce z Lyonem, no to też remisowy wynik, to wcale Górnik, myślę, nie może się...
2: Tak. Górnik też zremisował.
1: Właśnie o to chodzi, że właśnie nie musi się wcale Górnik czuć gorzej niż takie marki, jak chociażby Lyon, który też miał problemy.
2: No i też napastnikiem może zostać Górnika Janis Antista. On grał w mecz. On był zawodnikiem Rapidu Wiedeń, kiedy grał z Lechem. No i tam w sumie się nie pokazał jakoś zbyt dobrze. Czy będzie zbawieniem Górnika? Zobaczymy. Konkretny był za to Raków, bo Raków wygrał 1-0 w rewanżu z Hammarby, z zespołem ze Szwecji. W Szwecji w dodatku, na stadionie ze sztuczną murawą. No i awansował do tej fazy play-off Ligi Konferencji. Myślę, że Rakowa, mimo że nie zagrał wielkiego meczu, można pochwalić Raków za ten spotkanie, no bo wykonał po prostu swoje zadanie. I właśnie Raków, mimo że gra, widzę, bardzo słabo, no jest taki właśnie bardzo konkretny w tych europejskich pucharach.
1: To prawda, aczkolwiek no, nie oszukujmy się, ten mecz to była jedna wielka nerwówka,
2: tak.
1: Bo wiemy
2: no tak.
1: Jak często się musiał wysilać Kacper Terlowski, no i że ci zawodnicy, którzy stanowią teraz o sile Rakowa, no nie są tym, co nas, do czego nas przyzwyczaił klub z Częstochowy. No Didi, nie oszukujmy się, to nie jest najlepszy obrońca.
2: No to jest, bym powiedział, sprawca większości złych rzeczy w Rakowie w tym
1: sezonie. Nawet możemy do tego się przychylić. No ale mówię, też Raków troszeczkę szczęścia, bo wiemy, że tam czerwona kartka była również dla zawodnika Hammarby. Najważniejsza jest wygrana i myślę, że tutaj też mówiło się, że troszeczkę będzie gorąco przed tym spotkaniem, przed tym dwumeczem ogólnie, jeśli chodzi o Dawida Hroczka. Wiemy, że na razie te puchary idą w miarę, liga idzie, co by nie mówić, źle, bo na razie
2: delikatnie mówiąc.
1: No ale zobaczymy, przed nimi Hajduk Split, a wiemy, że Hajduk Split ma bardzo niechlubną historię z europejskimi pucharami, bo czekają oni na nie aż 16 lat, także jest tutaj nadzieja dla zespołu z Częstochowy. Liczymy na fajne spotkanie, bo myślę, że to jest dosyć wyrównane starcie między tymi zespołami i liczymy na fajne widowisko.
2: Czy chcesz coś dodać, Simowi też?
0: Myślę, że Raków ma swoje problemy. O, Raków ma to, czego nie ma Górnik, czyli to, że potrafi swoje momenty przełożyć na gola w takich sytuacjach, gdy się pali i zrobili to ze Szwedami, to wystarczyło na awans bardzo dobrze, ale no, trzeba troszeczkę pomyśleć na pewno nad pozycją Dawida Kroczka. Nie mówię, że trzeba go zwalniać, ale też troszeczkę zrewidować jego plan na tę drużynę na pewno. Myślę, że dobrze byłoby, jakby gdzieś pogadał z prezesem, z włodarzami Rakowa, by mieć kontrolę nad tym, w jaką stronę to prowadzenie klubu zmierza. No ale trochę jest problem z tym Rakowem, bo i Oskar Repka nie działa tak, jak powinien działać. Władysław Koczerchin też jest cieniem samego z siebie z tych dawnych lat. Jean Carlos znakomity piłkarz naprawdę do przez znaczną większość swojego pobytu w Rakowie, teraz też osłabł w ataku. Ten Emreli coś tam czasem to magiczne dotknięcie ma, ale to też jeszcze nie jest ten poziom. Wydaje mi się, że może być napastnikiem, który będzie dostarczał wystarczająco goli Rakowowi, bo to widać po nim, że ma swoje momenty, ale na razie to jeszcze nie to i na pewno trzeba się nad tym pochylić.
2: Takim problemem Rakowa jest jeszcze, może dodam to, że mam wrażenie, że większość tych piłkarzy no jest już od ładnych sezonów kilku w Rakowie i wydaje się, że się trochę zasiedzieli w tym klubie, zwłaszcza wspomniany już Jean Carlos, Fran Tudor i tak dalej.
0: To zdecydowanie.
2: I tak dalej. Także no, Rakowie tyle. Jeszcze mamy dwa kluby do przerobienia, że tak to ujmę. I w sumie powiemy teraz o tym, którym chyba najlepiej się spisał w tej rundzie kwalifikacji, czyli o Jagiellonii, no bo Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers, czyli no zespół może o dawnej chwale, teraz trochę słabiej im idzie, ale no jednak jest to zespół o uznanej marce i Jagiellonia zremisowała w swoim meczu w Glasgow.
1: Ja myślę, że ten, że tak powiem, ta wyczyn Jagiellonii jest naprawdę ogromny i może tutaj jeśli chodzi o takie momenty w polskiej piłce, którym się kojarzą automatycznie z takim przedsięwzięciem, jakim był właśnie pokonanie Rangersów, to mi się z automatu przypomina jeszcze te czasy przed tą regularną europejską piłką w Polsce, kiedy to Legia mierzyła się ze Slavią Praga i ich wyeliminowała w eliminacjach bodajże do Ligi Europy. To mi się kojarzy coś takiego, że rywal z takim naprawdę dużą marką, dużym uznaniem, i uważam, że to jest coś porównywalnego dla Jagiellonii w tym momencie. Wiadomo, mieliśmy w międzyczasie dużo innych ciekawszych meczów, jak na przykład Lech Fiorentina, daje jak pierwszy lepszy przykład. Ale chodzi mi o to, że Jagiellonia postawiła się Rangersom, postawiła im naprawdę trudne warunki i pomimo drobnych problemów tu i ówdzie, pokazała, jak się gra w piłkę, trochę, że tak powiem, uciszyła te żarty, te dowcipy o tak zwanym haśle do Wi-Fi stosowanym przez szkockich kibiców.
2: Szkoccy kibice mogliby sobie zadać pytanie, czy to raczej Glasgow Rangers nie jest hasłem do Wi-Fi, patrząc na ich ostatnie wyczyny w europejskich pucharach.
1: No, Adrian Siemieniec podtrzymał formę bez zwycięstwa nowego szkoleniowca Rangersu, więc to się liczy. No ale mówimy, że Jagiellonia, oczywiście, już zapowiedziane puchary. No i w tym momencie myślę, że dużo, dużo łatwiejszy rywal, choć oczywiście nie lekceważymy, bo gruzińska Iberia przed nimi, dla której też to jest na pewno duży wyczyn znaleźć się w tym miejscu, jakim jest faza.
2: To jest mistrz Gruzji, też tak. Warto dodać, więc coś tam grają.
1: No niemniej jednak chyba tu możemy powiedzieć, że Jagiellonia jest faworytem tego dwumeczu, więc na pewno liczymy na coś wielkiego, bo dawno nas z Europy nie było.
2: Ja bym powiedział, że wyeliminowanie Rangersów no to jest na pewno od kilku lat największe osiągnięcie polskiego klubu w pucharach. Mówię tu o wyeliminowaniu jakiejś drużyny.
0: W fazie eliminacji, tak?
2: Czy nie tylko eliminacji. Mi też chodzi o ogólnie, bo jednak dawno nie było czegoś takiego, że polska drużyna wyeliminowała klub o takiej nazwie. Ja nie mówię tutaj o tym, którą przeciętny kibic kojarzy, więc brawo dla Jagiellonii, zwłaszcza, że Glasgow Rangers w tym meczu za bardzo nie stworzyło sobie jakiejś sytuacji, strzelili gola po rzucie karnym, no i generalnie raczej męczyli bułę, że tak to ujmę. W pierwszym meczu też Jagiellonia była lepsza, więc gratulacje. No i jeszcze został nam Lech Poznań, który w tym meczu po wielu problemach z dotarciem na Wyspy Owcze pokonał 5-0 Klaksvik. Myślę, że można się cieszyć z takiego rezultatu, bo w przeciwieństwie do meczu w Poznaniu tutaj Lech, mimo może też w obronie były problemy lekkie, umiał wykorzystać to, co miał i strzelił te 5 goli, więc tym razem był skuteczny.
0: No tak, dużo osób narzeka, za bardzo według mnie po tym meczu, no bo...
2: Serio ktoś narzeka? Ja tak nie...
0: Wiesz co, jak sobie przeglądałem media społecznościowe, to bardzo dużo osób zwracało uwagę na niepewne interwencje Mateusza Lisa, na to, że Klaksvik też często dochodziło do głosu na nieskuteczność w pierwszej połowie, ale no wydaje mi się, że narzekanie po meczu wygranym 5-0 z jakimkolwiek przeciwnikiem Lech by nie grał jest... głupie, po prostu.
2: Mi się wydaje...
0: Za szybko się do dobrego przyzwyczajamy i...
2: Mi się wydaje, że po prostu te sytuacje Klaksvik brały się z tego, jak Lech gra, a Lech gra otwarcie. I dlatego też...
0: No tak, no i Klaksvik też no, musiało się trochę też otworzyć, się bo, no, bo przegrali pierwszy mecz, więc siłą rzeczy, no jeżeli tak. się dąży do zwycięstwa, no to trzeba chcieć strzelić gola i do tego trzeba zagrać trochę bardziej otwarcie, więc gdzieś to było wpisane w koszta i wydaje mi się, że po pierwszej połowie tego meczu rzeczywiście można było być trochę zaniepokojonym, ale no już gdzieś ta druga nas już totalnie uspokoiła.
2: Ja właśnie po tej pierwszej połowie, a nie powiem...
0: Albo inaczej, do strzelonego gola.
2: Do strzelonego gola, tak, bo ja przyznaję, ja ten mecz akurat słuchałem w radiu, bo nie miałem ze względów wakacyjnych trochę możliwości, bo mój internet zawiódł, żeby go obejrzeć i obejrzałem, ale jak obejrzałem sobie skrót potem tego spotkania, to moim zdaniem Lech absolutnie kontrolował przebieg tego meczu, a sytuacje Klaksvik wynikały po prostu z tego, że Lech gra otwarcie.
1: Znaczy,
2: że
1: też się jedynie powiem, tak jak się z Wojtkiem Jędrzejmowitem zgodzę, że no Lech kontrolował to spotkanie, w sumie nie musiał się za bardzo wyśleć, bo przy postrzeniu pierwszej bramki Klaksvik się totalnie otworzyło, to było oczywiście jak woda na młyn dla kolejorza. Jedynie chciałem powiedzieć o Mateuszu Lisie, nie, że jestem krytykiem jego gry, to nie o to chodzi, tylko chodziło mi o to, że w tych sytuacjach dla Klaksvik, które się gdzieś tam wykreowały, wychodziły jego te błędy, które zostały wcześniej już wypomniane przed ogłoszeniem transferu, czyli ta trochę niepewność przy wychodzeniu do wrzutek generalnie.
2: No teraz to wychodzenie to jest takie Krzysztof Kotorowski no tak, style albo
1: ja rozumiem,
2: Filip Bednarek.
1: Ale chodzi mi o to, że jakby to nie jest nic, czego nie wiedzieliśmy przed transferem i generalnie nie powinniśmy aż tak psioczyć na to, bo jakby pisaliśmy się na to, klub się na to pisał, wie gdzie są mankamenty i okej, było groźnie niekiedy, było czasami... ja byłem na przykład pod wrażeniem tych stałych fragmentów krytego Frederiksberga na przykład, bo byłem naprawdę zdziwiony jak można tak, że piłka na połowie boiska jeszcze własnej i gdzieś tam potężna wrzutka na gdzieś tam na 16 metr. No ale właśnie mówię, też w ogóle muszę pochwalić Mateusza Skrzypczaka, bo bardzo fajny mecz moim zdaniem z jego strony. Naprawdę ładnie się spisał w obliczu nieobecności tego Jegbe i właśnie zakładam, że też z powodu tych różnych perypetiów związanych z problemami wizowymi gańskiego obrońcy też zagra pewnie Stun pierwszy mecz.
2: No, patrząc na to, że Jegbe wrócił do kraju, no do Polski dzisiaj, to raczej wątpliwe
1: jest. Znaczy, ja jestem na pewno trochę bardziej nastawiony pozytywnie, bo no, ja uważam, że ten mecz Skrzypczaka naprawdę fajnie wyglądał. Martwi trochę nieskuteczność, ale myślę, że też damy radę sobie z tym poradzić, bo później w sumie skrzydłowy, bo to nawet nie są napastnicy nominalni, czyli właśnie Sidemanesz, Hawkins, Wollemark pokazali, że się da naprawdę fajnie.
2: No Lech prawdopodobnie będzie musiał zagrać ten pierwszy mecz bez napastnika, no bo wątpliwe jest też, żeby Agnero zagrał w pierwszym składzie.
1: Może Wojtek Szymczak.
2: No, to też jest jakaś opcja, ale myślę, że raczej zagra Sidemanesz albo Hawkins. No i właśnie FC Thun będzie rywalem Lecha w tej ostatniej rundzie kwalifikacji.
1: Dużo się mówi o tym meczu, że to będzie chyba najbardziej widowiskowy dwumecz wśród polskich klubów.
2: Tak, no bo FC Thun też gra bardzo otwarty futbol, co też odzwierciedlają ostatnie wyniki tego
1: no
2: klubu.
1: Właśnie.
2: Zwłaszcza niesławna przegrana z Young Boys Berno, ale...
1: Ale podbudowali morale, bo 7-0 wygrali w Pucharze w Szwajcarii.
2: Tak,
1: szóstoligowcem.
2: No zobaczymy, jak ten mecz jutro będzie wyglądał. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli dwa kluby w Lidze Europy.
1: Na pewno mamy dwa już kluby w Europie. Więc
2: tak, ale miejmy nadzieję, że będą dwa widze w Europie, bo to oznaczać będzie, że Ekstraklasa faktycznie zyskuje pod względem sportowym. No i po tej dosyć długiej dyskusji myślę, że możemy ją zakończyć i za chwilę powiemy o pierwszym meczu z już kolejki ligowej. Jaki to będzie, przekonamy się

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Piątkowy wieczór nie tylko Lech Poznań wygrał 5-0 swój mecz, ale także Legia Warszawa tleże na podwórku polskim, bo z Radomiakiem Radom. I cóż by to mówić, Legia pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji, że gra bez kompleksów, a z kolei no, po stronie Radomiaka widzimy, że jest sporo, naprawdę sporo rzeczy do naprawy, w szczególności gdy popatrzymy na tyły.
2: Ja bym powiedział, że no, Radomiak aktualnie jest głównym kandydatem do spadku. Ja wiem, że jest sierpień dopiero, ale no, wygląda to w taki sposób, że ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można by to poprawić w tym momencie.
3: No, dla mnie to jest ogólnie parodia. To jak wyglądał ten mecz na przestrzeni 90 paru minut, to mnie to woło pomsty do nieba. Jak ja oglądałem sobie jeszcze raz te bramki, czy to Kapustki, czy to Adamskiego, na wszelkie sposoby, jak te bramki padały, dla mnie to jest kryminał, jak może tak obrona się zachowywać. Jakby nie może być tak, że Adamski, który ma tyle wolnej przestrzeni, po prostu wbiega sobie pomiędzy obrońców, dokłada tego głowy i strzela. Rozumiem, że on jest wysoki, ale to nie znaczy, że nie można z nim walczyć.
2: Tak samo jakby to, w jaki sposób Gradecki też wybił piłkę przy pierwszej sytuacji, bo to był Gradecki, jeśli się nie mylę.
3: Tak.
2: No i ta piłka trafiła tam od razu do piłkarza Legii, no to...
3: No to dość powiedzieć, że...
2: Ciężko to skomentować.
3: Że według Sofoskog Gradecki ma 3.9 oceny po tym meczu. No ale niemniej jednak też... Okej, zagrał zły mecz, rozumiem, ale też uważam, że ta jak obrona zachowywała się we wszystkich bramkach, no to była... To był tak zwany Spajanów i naprawdę mi się to ciężko oglądało, że tak może obrona zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju, że tak może się zachowywać obrona. Nie będę jeszcze sądował, czy to jest kandydat do spadku, czy nie, ale na pewno z taką grą szybko to się zmieni, moje zdanie. Ale ja jestem pełen podziwu, że Paweł Pszczołek i Ruben Winagry wrócili do formy, którą prezentowali teraz, jeśli dobrze mówię, za Gonzalo Feio.
2: Tak.
3: Dla mnie to jest absolutny renesans formy, mimo że to tam, wiadomo, przerwy długiej nie było pomiędzy tymi zjazdami forma, ponowną jej zwyżką, ale no, w tym momencie Pszczołek i Winagry to są absolutni topowi, wahadłowi.
2: No to jest już trzecia młodość Pawła Pszczołka generalnie, tak. Bo pierwsza była za Wukowicia, druga była za Fejo, a trzecia jest teraz.
3: No,
2: i
3: powiedzieć,
2: za to też uważam szacunek.
3: Tak, dość powiedzieć, tak. Że Paweł Pszczołek ma już 4 asysty na koncie, więc naprawdę wygląda to imponująco. Ogólnie Legia naprawdę fajnie się prezentuje i wracają chyba na te właściwe tory, chociaż no, wyniki na to wskazują, forma na to wskazuje. Chociaż wiemy, że to jest tak właśnie, że sam jeden błąd, jedna porażka potrafi dużo zmienić, ale na pewno w tym momencie wygląda to zacnie, w szczególności, że jeszcze mamy 4 kluby w europejskich pucharach, które się o te puchary biją.
2: Także... Na pewno jest to dla Legii duży handicap, że faktycznie Legia gra jedno spotkanie w tygodniu i no to jest tak jak trochę Lech dwa sezony temu, kiedy też Lech nie grał w Europie i mógł sobie grać raz na tydzień i czuwać te zwycięstwa, ale też tutaj ten skład Legii, nie wiemy, że Legia no nie ma za dużo pieniędzy aktualnie, to są piłkarze, którzy są takimi w większości solidnymi wyrobnikami. No i jak widać, Marek Papszon jest po prostu idealnym trenerem dla solidnych piłkarskich wyrobników. Jest w stanie stworzyć drużynę walczącą o wysokie cele. I nawet Bartosz Kapustka, który w poprzednim sezonie, tak jak cała Legia, grał bardzo słabo. I ogólnie no, nie ma co ukrywać, że przez te lata Kapustka często jest no, obwiniany przez kibiców Legii za jakieś słabsze rezultaty. A tutaj no, od początku sezonu uważam, że Bartosz gra bardzo dobrze.
3: Znaczy, ja ogólnie uważam, że Legia to jest taki mistrz korzystania z okazji, bo na przykład Sewcik to...
2: Tak.
3: No, tak jak mówisz, Wojtek, na dzisiejsze standardy Legii, na moje możliwości finansowe, no w życiu bym nie pomyślał, że to będzie gość, który będzie grał w Legii, to samo Kuchta, ale wiemy, że różne sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. właściwie w karierze piłkarza i Legia miała możliwość skorzystania z tego, żeby pozyskać ich w swoje szeregi, więc to się dzieje już któryś raz, tylko po prostu te czasami te duże nazwiska nie wypalały, one były duże, bo były duże. A dzisiaj, jak się patrzy na tego Sewcika, patrzy się na tego Kuchtę, to się naprawdę można, naprawdę ręce się składają do oklasków, że Legia drobnym kosztem potrafi tak wzmocnić kadrę.
2: No i też trzeba pochwalić na przykład Roberta Desiera, czyli piłkarza, który przyszedł z rezerw Bayernu, a na razie wygląda w tej obronie no bardzo dobrze.
1: Tak, też dobry transfer. W dobrą stronę poszła ta polityka transferowa Legii. Też siłą rzeczy no, musiała trochę pójść w taką, a nie inną stronę ze względu na ograniczone zasoby finansowe, ale wydaje mi się, że to trochę wlało mądrości, trochę rozsądku, trochę sprawiło, że te transfery są troszeczkę jednak dokładniej analizowane przed pozyskaniem zawodnika, a nie wydajemy 3 miliony na hura, na chłopa z Championship. Bo potem widzimy, jak to się kończy, więc teraz to wygląda dobrze. Też widać przy tych transferach rękę Marka Papszuna, albo sam fakt, że te transfery są pod niego dostosowywane, chociaż akurat Desiel to mi się wydaje, że patrząc na kierunek, że to jest transfer imienia Frediego Bobicia. Jeśli tak, to też brawa dla pana Frediego, bo długo się zastanawiano nad sensem jego obecności w Legii, a być może coś temu klubowi da ze swoją znajomością tego zachodniego rynku transferowego. Na pewno to, co się podobało, to fakt, że Legia od samego początku tego meczu wyszła z otwartą przyłbicą, że wiedziała, jakie są słabe punkty Radomiaka i bezlitośnie je wykorzystywała, że nie było z dużo momentów nawet w grze Legii na taki odpoczynek, na oddanie rywalowi trochę kontroli nad meczem. To było po prostu spotkanie od A do Z rozegrane i zarządzane przez Legię Warszawa i tutaj należy pochwalić Marka Papszuna i podkreślić po raz kolejny, że to jest no, kawał trenera. Możemy przez jego trochę też manierę mieć różne opinie na jego temat. Możemy go lubić, możemy go nie lubić, krytykować jego wypowiedzi, ale specjalistą jest świetnym i przychodząc do Legii, z którą i Jordanescu, i wcześniej Fejo, w międzyczasie Astis, no nie wiedzieli zupełnie co zrobić, no to Marek Papszun ma pomysł i pokazuje, że z tej Legii, która no pół roku temu utknęła gdzieś w tej strefie spadkowej, da się zrobić zespół, który może walczyć o mistrza, oczywiście z drobnymi wzmocnieniami.
2: Legia do 13 września będzie grać z Piastem Gliwice, ze Śląskiem i Motorem i tego 13 z Widzewem.
1: Piękny
2: uważam, że
1: gasz.
2: Tak, że jest to kalendarz, który może Legii dać 9 punktów i dobrą pozycję na pewno w walce o mistrzostwo. Więc kalendarz sprzyja, potem zaczynają się już trudniejsze mecze, bo będzie mecz z Jagiellonią, mecz z Widzewem, mecz z Wisłą, także, ale do tego czasu Legia może faktycznie sobie tą przewagę wyrobić, natomiast Radomiak, no, trochę się musi tam zmienić jednak, bo na razie to nie wygląda.
1: Może trenera potrzebują lepszego, bo trochę nie wierzyłem w Tomasza Kaczmarka od początku i teraz jakoś też tkwię w przekonaniu, że to nie jest dobry
2: szkoleniowiec. Tomasz Kaczmarek generalnie rozegrał jeden dobry sezon w Ekstraklasie z Lechią, potem był jednym z autorów spadku tego pierwszego spadku Lechii z Ekstraklasy, bo też tam się pokłócił z Flavio Paiszao i tak dalej, z połową drużyny się pokłócił, no i wydaje się, że ma trochę taki charakter ciężki trener.
1: Ma, a też no, wydaje mi się, że przy odpowiednim trenerze to widać, że ta kadra Radomiaka jest zdecydowanie słabsza niż w poprzednim sezonie, ale to wciąż to jest zespół trochę do odgrzebania, jeżeli właściwa osoba się za to weźmie, bo i Grzesiek pokazał, że potrafi. No teraz Alves jest akurat kontuzjowany, ale zaliczył dobre wejście w sezon, co by nie mówić, chyba jako nieliczny zawodnik Radomiaka. No ta psoba trochę kłoda, ale jak trzeba nogę dołoży. Rafał Wolski, już troszeczkę licznika się nie oszuka. Może ktoś z tych nowych piłkarzy, nie wiem, Ronaldo Lumungu na razie nie wygląda na zbawienie dla Radomiaka, ale nie tacy piłkarze losowo w Radomiaku wystrzeliwali, więc no, no ale tą defensywę trzeba priorytetowo ogarnąć.
2: No, problemem jest, myślę, też słaba forma Jana Grzesika. Grzesik to jest, myślę, 50% mocy Radomiaka.
1: W dużym stopniu tak. Trochę Radomiak ma oczywiście w innej skali, ale podobne problemy co Raków, że jest sporo piłkarzy, do których się Radomiak przyzwyczaił, że oni utrzymują pewien swój poziom, jak Rafał Wolski, jak Lukinias, a no jednak z czasem oni się troszeczkę starzeją, wcześniej nie byli jacyś turbo wybitni i no trzeba szukać wzmocnień.
2: No dobrze, powiedzieliśmy o Legii, powiedzieliśmy o Radomiaku, a za chwilę powiemy o meczu Górnika z Wisłą.

0: Radio Meteor.
1: Tak, wracamy do tematu Górnika Zabrze. Powiedzieliśmy sobie już o meczu z węgierskim Ferencvaros, a teraz oczywiście przechodzimy na polskie boiska i omówimy sobie mecz Górnika z Wisłą Kraków, wygrany przez Zabrzan 2-1. No i znowu potwierdza się to, co mówiłem wcześniej, że Górnik u siebie jest naprawdę zabójczy i niezmiernie skuteczny, ale ja troszeczkę zacznę przewrotnie. Uważam, że w końcu, że powoli niech się kluby przestaną nabierać na Marcela Łubika, bo uważam, że dosyć średni mecz zagrał w ten weekend. No ta bramka na przykład chłania na 2-0, to myślę, że dużo lepiej powinien się zachować, szczególnie, że to był strzał na kryty przez niego słupek, tak naprawdę na słupek, który no, spokojnie powinien obronić. No i generalnie ten mecz Łubika według mnie przeciętny.
2: Był przeciętny, ale czy możemy od razu mówić, że Łubik jest przeciętnym bramkarzem? Według mnie jest niezły
1: bramkarzem. Ale też pamiętam, jak on w Górniku grał. On miał ten początek fajny, potem taki był... No, nie był topką bramkarzy, nie był jakiś najgorszy oczywiście, ale myślę, że spodziewano się po nim więcej, tak bym to nazwał.
3: Tak, czy ja myślę, że... Powiedziałeś, że polskich klubów nie powinno nikogo nabierać, to jest spora hiperbola, zwłaszcza, że nie miał okazji za bardzo jeszcze w tych polskich klubach grać, a nie popełnił chyba też jeszcze aż tyle takich błędów, by jeszcze go skreślać. Ma 22 lata i wydaje mi się, że przez większość czasu jednak daje pewność zespołowi, w którym gra. No jednak w poprzednim sezonie bronił bramki wicemistrza Polski. Wiemy, jaki to był sezon. I wiemy, że nie wystarczyło wiele, żeby tym wicemistrzem Polski być, ale no jednak Łubik też sporo meczów temu Górnikowi wybronił. W kadrze Jerzego Brzeczka też bardzo dobrze wyglądał, pamiętamy, więc myślę, że to jest zawodnik, oczywiście on ma swoje mankamenty i zgadzam się, że ten mecz z Górnika z Wisłą przeciętnawy, ale wciąż to jest bramkarz do takiej budowy i wciąż może być naprawdę świetnym goalkeeperem. To nie są takie błędy, które gdzieś go przekreślają.
2: No, tym bardziej, że on na przykład mecze z GKS-em Katowice i zwłaszcza z Wisłą Płock miał dobre, więc ja bym powiedział, że tak. To był dopiero jego pierwszy słabszy mecz.
1: Ja wam powiem tak, ja generalnie może nie, że jestem uprzedzony, broń Boże, tylko ja generalnie to jest moja subiektywna opinia, że no, dla mnie Marcel Łubik nie jest jakimś wybitnym bramkarzem. Jest na takim poziomie średniej ligowej, tak bym to nazwał.
3: Ale też mało który bramkarz, który ma 22 lata jest.
1: Nie, ja to rozumiem, ale w sensie mam wrażenie, że trochę jakby opisywano go, jak przechodził jeszcze do Górnika, to że opisywano go jako takiego naprawdę mocnego bramkarza, który może dać dużo, a trochę też na to liczyłem, bo mówię, kurczę, no jednak...
3: A w szerszej perspektywie, przepraszam, cię wtrącę, okay. Ale wolałbyś mieć Marcela Łubika na bramce czy Filipa Schulze? W tym meczu wiemy, że Schulze tak. Lepiej wypadł, ale tak się pytam ogólnie...
1: Kurczę, to jest dobre pytanie. To jest naprawdę dobre pytanie, bo uważam, że Schulze rośnie z meczu na mecz. Wiadomo, że przychodził też z tej trzeciej ligi niemieckiej, a Łubik jest takiego lepszego zaplecza, bo z Bundesligi z Augsburga. Gdzieś tam miał to takie fajne świadczenie. Kurczę, jeśli... To nie wiem, bo to jest strasznie, nie będę obiektywny, no.
3: Ale to nie musisz, to trudno też być obiektywnym, to jest program z subiektywnymi opiniami.
1: To prawda. W sensie, ja uważam, może pewnie mnie to zweryfikuje i mnie zjecie za to za kilka tygodni, ale ja bym wolał Schulze.
3: Okej, znaczy może się okaże, że...
1: Może, ale...
3: To ty będziesz się z nas śmiał.
1: Być może.
2: Ale nie wiem, ja uważam, że próbka jest jeszcze za mała i nie można tego stwierdzić.
3: Nie, no pewnie
2: czy,
3: tak. W przypadku Schulze tak, ale tak się zapytałem po prostu z ciekawości, mając tą nawet dysponując tą niewielką próbką. Jeśli chodzi o sam mecz, to mi się wydaje, że jeżeli ktoś wątpił z jakiegoś nieznanego mi powodu w to, że Górnik Zabrze może mieć problemy z grą na dwóch frontach, że ma gorszą kadrę niż w poprzednim sezonie, czy jakieś takie inne deprecjonujące jakość tego zespołu rzeczy gdzieś snu. No to teraz tym meczem Górnik Zabrze pokazał, że idzie na całość, bo zdominować ofensywnie grającą Wisłę Kraków, zepchnąć ją do defensywy przez większość meczu, to jest duża rzecz. Jeszcze mając w nogach

0: przez ogrom czasu. Zwłaszcza, że tak naprawdę trudno poza pozycją napastnika wskazać jakieś mankamenty, jeśli chodzi o Górnika Zabrzewy w Ekstraklasie. Tutaj wszystko działa.
1: Pozycja napastnika no jest piętą achillesową Górnika, tak jak wspominałem, ma przyjść ten antistecz, on będzie rozwiązaniem problemów. No nie wiem, trochę wygląda to dla mnie jak trzeci napastnik w stylu Liseta i Prekopa, więc czyli napastnik defensywny, tak zwany. Także ja bym jednak pomyślał może o kimś bardziej ofensywnym, kimś, kto jednak te bramki strzela na trochę bardziej masową skalę. A propos takich piłkarzy, to Jordi Sanchez strzelił swoją piątą bramkę w tym sezonie.
2: Taka szczęśliwa bramka, w sensie...
1: Jest to już doby dorobek, naprawdę.
2: W sensie ja uważam, że to będzie prosperować. To jest... Jordi Sanchez jest w takim miejscu w tym momencie, gdzie on nie musi się bać o presję, bo w sumie Wisła... Znaczy inaczej, nie musi się bać o presję. Bardziej chodzi o to, że to nie jest klub typu Widzę, gdzie zostały narzucone pewne warunki, które trzeba było spełnić. I w tym momencie, kiedy mu nie wychodziło, to w sensie mówię o Widzewie, jak przyszedł ten pan Dobrzycki, a kiedy on tego nie spełnił, to został ustawiony na boczny tor. A w tym momencie przychodzi do Wisły, gdzie miał tą czystą kartę w Ekstraklasie, może sobie troszeczkę grać po swojemu, też fajny duet z Rodado, też jego Rodak na pewno mu troszeczkę pomaga pod tym względem. No i nie oszukujmy się, że duże zaskoczenie, jak się bierze pod uwagę tak, jak on się prezentował z Jordi Sanchez w poprzednich latach, miesiącach.
1: Ale to jest solidny generalnie napastnik, więc kilka bramek zawsze ci
2: Tylko uważam,
1: strzeli.
2: Że Wisła jest dla niego lepszym środowiskiem.
1: Pod względem względem
2: takim, że po prostu, tak jak mówicie, 5 goli, gdzie klub po prostu ma za zadanie się utrzymać. Nie, przynajmniej tak mi się wydaje, nie prosperuje o z automatu wkroczenie w walkę o
1: europejskie
2: puchary.
1: Kibice by tego chcieli, no ale myślę, że mimo wszystko pan Królewski wie, jakie są reawie, że Wisła, delikatnie mówiąc, nie jest kryzysem finansowym, więc według mnie taki Jordi Sanchez, który no, strzeli ci tą bramkę kilka, no jest dobrym napastnikiem, tak. Tym bardziej, że Angel Rodado po tej kontuzji no, nie wygląda jakoś super, w tym też, meczu też no, dosyć słabo.
0: Tak, ale też wydaje mi się, że paradoksalnie to jest dość zabawne. Sporym przekleństwem Angela Rodado jest to, że Jordi Sanchez jest w dobrej formie, bo Angel Rodado gra za nim na dziesiątce.
1: Okej, okay, no faktycznie, bardziej. Bo to no, też Rodado nie jest piłkarzem na dziesiątkę.
0: Tak, i on widać, bo po nim, że on sobie absolutnie na tej pozycji, znaczy może nie absolutnie, ale po prostu
1: słabiej sobie
0: tam. Słabiej sobie radzi, nie ma tylu okazji, no nie dochodzi do tylu okazji, jest troszeczkę cieniem samego siebie. A no z drugiej strony też trudno, dysponując takim piłkarzem jak Angel Rodado, no zesłać go na ławkę, żeby był zmiennikiem Jordiego Sancheza. Więc tutaj to jest jakaś taka ciekawa zagwozdka dla trenera Mariusza Jopa, w jaki sposób to rozwikłać, rozwiązać, ale no tak czy siak Wisła generalnie w tym sezonie wygląda dobrze. Mecz z Górnikiem, no po prostu kwestia jakości zaważyła. No i kwestia też tego, że defensywa też jest troszeczkę piętą achillesową Wisły Kraków i środek pola, Erthaler, Duda. No nie jestem do tego przekonany w 100%. I właśnie też ten środek pola trochę zaważył o tym, że Górnik Zabrze lepiej wyglądał, bo Kacper Urbański, no i Dudę, i Erthalera, no po prostu zjada. Mazonew, czyli Mason Weve, jak to kiedyś czytał redaktor Chwaliński albo Orzechowski. To też no, nie jest wymarzony środkowy obrońca. Myślę, że nawet jakby w Radomiaku został wpuszczony na środek obrony, to by wiele bardzo nie pomógł.
1: Jesteś śmiertelny Alan Uryga.
0: Tak.
2: Ogólnie na przykład Jakub Krzyżanowski mówił po chyba meczu, z tego co pamiętam, z Górnikiem, że jak porównywał sobie skrzydłowych z pierwszej ligi, a z Ekstraklasy, to mówisz, że to jest przepaść. I też myślę, że to też mocno świadczy o tym, gdzie leżą problemy Wisły Kraków, że jeśli nawet twój zawodnik mówi, że jest generalnie duży postęp i przeskok dla niego jakościowy, to znaczy, że trzeba albo tą obronę wzmocnić, albo troszeczkę inaczej grać.
1: A propos tej jakości na pozycji pomocnika, to Wisła miała sprowadzić piłkarza na pozycję numer 6, ale w ostatnim czasie, chyba w poniedziałek, okazało się, że tego piłkarza nie sprowadzi i

0: jest to jednak trochę błąd, patrząc na to, jak ta pomoc Wisły wygląda.
1: Zdecydowanie.
0: No, także a propos tego meczu, to tyle. No, Wisła... Mam wrażenie, że, bo my już mówiliśmy w tej audycji od początku sezonu, chyba w każdej audycji mówiliśmy o Wiśle, że to jest drużyna, która ofensywnie daje dużo ciekawych meczów, no ale z tą obroną może być, no jednak z utrzymaniem w Ekstraklasie różnie. My za chwilę wracamy i powiemy o derbach Dolnego Śląska.

0: derby Dolnego Śląska zakończyły się wygraną Zagłębia Lubin 2-1, mimo że to Śląsk prowadził po pierwszej połowie, ale to jednak Zagłębie grało lepiej w tym meczu już od samego początku, a Śląsk był raczej jednak nastawiony na kontry, a ta pierwsza bramka dla Śląska była dosyć śmieszna, uważam, bo nie zawsze się widuje gole po kontratakach z rzutu rożnego drużyny przeciwnej.
1: Zdarza się. Ja pamiętam, taką bramkę Jakuba Kamińskiego, notabene też
0: Tak, to taka pamiętna, ale no właśnie, to było kilka lat temu, no tak. A tak w ostatnim czasie nie przypominam sobie takiej bramki.
1: To się mi ogólnie śmieszyło wykończenie tej akcji, bo tak naprawdę napastnicy Śląska sami sobie stworzyli problemy troszeczkę i utrudnili sobie tę sytuację.
0: No Dembele głównie stworzył
2: te problemy. To niepotrzebna trochę klep, znaczy niepotrzebna, no strzeli gola, ale wydaje mi się, że tak,
1: gdyby tego nie strzelili, mogłoby to w różnych kompilacjach, tak, myślę. Tak.
0: Kiedyś Śląsk w meczu z Termaliką chyba zrobił coś takiego śmiesznego, że też szła kontra i spalili tą akcję.
2: Tak, tak. Mi się wydaje, że tak z 7-8 na 10 przypadków to by mogło być przekombinowanie, ale troszeczkę mieli faktycznie szczęścia przy tej okazji. I też sporo osób się na Twitterze zachwycało, że jaka piękna kontra. No to nie było nic z tym.
0: Dla mnie to była śmieszna kontra, tak, bo po prostu piłkarz Zagłębia nie trafił w piłkę. Tak. Przy interwencji.
2: To oczywiście również racja. No, Zagłębie Lubin zrobiło swoje, zdominowało mecz. Leszek Ojrzyński też pokazał to, że dobrze rozumie ligę, że dobrze rozumie swoich rywali, a Śląsk troszeczkę na to spotkanie nie dojechał. Śląsk też osłabiony kontuzjami, zawieszeniem. On chyba się nazywa ten zawodnik Gba.
0: Lamin Ba,
2: tak? Tak. Też Mokrzycki z kontuzją, co również nie podziałało zbyt dobrze na środek pola Śląska-Wrocław i troszeczkę to uwypukliło problemy z tym, że Śląsk nie ma szerokiej kadry i ta ławka rezerwowych względem pierwszej jedenastki odstaje i jeżeli Śląsk będzie miał, piłkarze Śląska będą mieli problemy zdrowotne czy jakieś zawieszenia, no to wydaje mi się, że wtedy Śląsk będzie miał gorszy czas i ta jego pozycja w tabeli będzie lecieć. Natomiast też bardzo możliwe, że jedno z ostatnich spotkań Marcela Reguły, bo też Leszek Ojrzyński się w taki sposób powiadał, trochę jakby z tym zawodnikiem się żegnał. I tutaj też pytanie z dalej Zagłębiem Lubin przy odejściu właśnie Reguły, czy ktoś odpali, czy nie. No bo nie oszukujmy się, to jest zespół, który w dużej części jest uzależniony od jakości tego piłkarza, więc te losy Miedziowych również bardzo mnie ciekawią. Mecz się nie odbył dzisiaj w sobotę, to co zaprezentowało Zagłębie i jakoś wystarczyła na osłabiony Śląsk, ale gdzieś troszeczkę nasuwa się pytanie, w jaką stronę ten zespół pójdzie dalej, bo te bramki Zagłębie też trochę strzela w randomowy sposób, w sensie ciągłka walnął z dystansu po prostu.
0: Są takie ekstraklasowe bramki.
2: Tak, i właśnie wydaje mi się, że jeżeli Zagłębie Lubin będzie budowało czymś przewagę, to nie piłkarską jakością, tylko takimi losowymi trochę przebłyskami indywidualnej jakości albo losowymi pomysłami, które trochę może akurat wyjdą. Pytanie, czy to się wystarczy na utrzymanie w ekstraklasie, która w tym sezonie...
0: Ale czy celem Zagłębia jest utrzymanie? Tak. To jest pytanie. Według mnie to jest mimo wszystko drużyna, której celem jest środek tabeli, tak jak w zeszłym sezonie.
1: Znaczy...
0: Chcę coś zrobić.
2: Wiadomo, że fajnie byłoby, jakby byli w środku tabeli, ale też jak spojrzymy sobie na kadrę, która jest bardzo podobna do tego, co było rok temu. Gdy odejmiemy Marcela Regułę od zespołu, to jest, mi się wydaje, dość istotny czynnik, to czy będziemy mieć zespół na środek tabeli? Wydaje mi się, że Marcel Reguła, poza tym, że ma uderzenie, że fajnie sobie radzi w ofensywie, to tytanicznie pracuje na cały zespół. I jego brak może być odczuwalny i wydaje mi się, że Leszek Ludziński będzie musiał dokonać jakichś przetasowań, żeby
0: Zagłębie
2: utrzymało się na tym średnim poziomie.
0: Ja jestem w stanie po prostu wymienić drużyny, które są słabsze. Piast, Radomiak, Wisła Płock i nawet Motor Lubin.
2: W wydaje mi się, że Piast, Radomiak, Zgoda, Wisła, Płock, Motor, na razie dość porównywalny
0: poziom. Wisła, Płock to jest drużyna, która wygrała dosyć szczęśliwie z Rakowem, a potem też zemisowała z Widzewem, ten mecz był w sumie
2: zniszczony. Też jest problemem jej, że Paczeko ma tą kontuzję teraz. Tak. I właśnie o to
0: chodziło w mojej ocenie, że Paczeko ma tą kontuzję. No jeżeli chodzi o Motor, okej, w meczu z GKS-em całkiem nieźle zagrali, trzeba to przyznać, ale wiemy, ile zmian zaszło w Motorze.
2: Tak, oczywiście, ale też mam jednak sporo zaufania do trenera Misiury i wydaje mi się, że wie, co robi z tym.
0: A do trenera Ojczyńskiego masz zaufanie?
2: Do trenera Ojczyńskiego mam całkiem zaufanie i mam do trenera Ojczyńskiego zaufanie na tyle, by uwierzyć mu, że utrzyma Zagłębie Lubin w Ekstraklasie. Po jakiejś walce, może nie do ostatniej kolejki, ale dość długo trwającej, natomiast...
0: A jeszcze Krakowia. Krakowia też uważa, że jest słabszą drużyną niż ze mną.
2: Okej, Krakowia faktycznie. Krakowia jest też takim zespołem, jaki widzimy i też tam dochodzi bałagan organizacyjny. Zgadzam się, ale wciąż to też wymieniliście gorsze drużyny i to też wciąż jest... z którymi ja się zgadzam, są gorsze. Wciąż to sprawia, że Zagłębie Lubin będzie raczej walczyć o utrzymanie, jeżeli zrobi coś więcej. Może będzie miało jakiś fajniejszy moment w lidze, ale myślę, że koniec końców naprawdę to odejście Marcela Reguły może się w jakiś sposób odbić, bo też od Legii dostali ładne tlanie, może nie, ale Bęcki dostali. Z Piastem słabiutkim wygrali, ale też nie było jakieś bardzo przekonujące zwycięstwo, bardziej po prostu Piast zagrał słabo. Teraz czeka ich mecz z Radomiakiem, swoją drogą piłkarskie delicje się nam szykują o 14.45. Zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał, bo poniekąd trochę odpowie nam na część z naszych pytań. Później Pogoń i ta Pogoń już w tym sezonie wygląda trochę lepiej.
0: W tym sezonie Pogoń wygląda nawet całkiem dobrze, bym powiedział. Tak. Poza meczem z Legią.
2: Tak, on trochę nam zakrzywił obraz.
0: Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć a propos Zagłębia, że oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądać bez Marcela Reguły, ale mimo wszystko uważam, podtrzymuję swoje zdanie, być może to się boi, będziecie mieli rację, może ja, że Zagłębie będzie koło 10-11 miejsca w lidze. A teraz oddaję tobie, Piotrze, głos.
1: Tak, jeszcze tylko takie szybkie trzy grosze dorzucę do tej konwersacji. Ja uważam, że przychylam się ku Zimowitowi pod tym względem, że jakby wyobrażam sobie Zagłębie bez Marcela Reguły. Wiemy, że teraz to się skomplikowało, czy on odejdzie, czy nie, bo tam różne głosy się pojawiają, ale odstawiam to na bok. Zakładajmy, że Marcel Reguły przez już za najbliższy parę, w najbliższych paru dniach już nie będzie w Zagłębiu. Ja uważam, że w zespole z Lubina jest na tylu takich piłkarzy prezentujący taki ligowy poziom, na przykład Grzybek, Kocaba, czy chociażby ten Devente Sabo, legendarny superzmiennik, Zlatan z Lubina, jak ktoś to nazwał.
0: Węgierski Zlatan.
1: Tak. Ja uważam, że to są zawodnicy na takim poziomie, którzy dadzą utrzymanie i to nie będzie utrzymanie takie łapanie się kruczliwe, że do ostatnich...
0: No to w sumie uważasz podobnie jak ja, bo ja uważam, że też to będzie spokojne utrzymanie, mój środek tabeli miałem na myśli spokojne utrzymanie.
1: Znaczy ja uważam, że to będzie, że na początku będzie to próba obudzenia się z tego błogiego stu, jakim było właśnie posiadanie Marcela Reguły i troszeczkę przewertowanie swojej strategii na grę. No bo tak jak mówicie, Reguła jest absolutnym motorem napędowym całego Zagłębia i trzeba będzie szukać przez jakiś czas tego nowego sposobu na grę, pewnie kilka porażek się zdarzy, jakichś gorszych wyników, ale uważam, że to, co obecnie ma Zagłębie w swoim arsenale, da im utrzymanie na poziomie 12-11 miejsca, takie jest moje zdanie.
0: No to można powiedzieć, że twoja opinia łączy nasze opinie, tak. Bo ja powiedziałem 10-11, więc prawie to samo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Śląsk, myślę, że niestety może mieć mimo wszystko ciężko, bo sam Piotr Samiec Stalar nie będzie zawsze wygrywał Śląskowi meczów, tak jak z Rakowem. Tutaj mu prawie wyszło też, ale no mimo wszystko przydałoby się, myślę, z dwa transfery Śląskowi jeszcze, aczkolwiek wiemy, że we Wrocławiu też ta sytuacja finansowa też jest taka, że się tam też nie przelewa.
1: No, z drugiej strony nie wszystkie troszeczkę dało życia jeszcze Śląskowi w tamtym meczu.
0: Jeszcze raz mógłbyś...
1: W tamtym meczu również Niemczycki troszeczkę życia dał.
0: Tak, myślę, że też trzeba właśnie pochwalić występ Karola Niemczyckiego, bo no, jest po prostu lepszym bramkarzem niż... wyleciało mi nazwisko...
1: Szromnik.
0: Niż Michał Szromnik po prostu, bo Szromnik wyrobi więcej baboli jednak. No i myślę, że to tyle na ten temat, na temat dolnośląskich derbów. A za chwilę powiemy sobie o chyba najciekawszym meczu w tej kolejce, meczu Wieczystej z Piastem. To też ciekawe, że właśnie nawet o takim meczu będziemy mówić, który brzmi na pierwszy rzut oka, jakby miał być rozgrywany w poniedziałek o godzinie 19, a był rozgrywany w sobotę o 17.30. Jeszcze w dodatku był bardzo

0: Ja mówiłem, że mecz Piasta z Wieczystą brzmi jakby miał być rozgrywany w poniedziałek o 19, ewentualnie w niedzielę o 12.10, jeżeli... 12.15, przepraszam. Jeżeli mielibyśmy mecz o 12, a mecz o 12 wrócą z nami dopiero chyba od września, ze względu na to, że mamy wakacje i różne temperatury, chociaż aktualnie trochę niższe. No ale w każdym razie był to mecz bardzo ciekawy, dlatego że ukazał nam się niezły snajper w tym meczu, mianowicie Tobias Christensen, który strzelił hat-tricka.
1: Tak, nie spodziewałem się, że... bo właśnie mi się wydawało, że Wieczyste Kraków może mieć teraz taką troszeczkę gorszą serię przez kontuzję Feiertaga.
0: Tak.
1: Bo nie będę oszukiwał, Christensen mnie jakoś bardzo nie przekonywał w poprzednich meczach i to też nie jest nominalny napastnik, tylko bardziej dyszka z tego, co kojarzę. No ale...
0: Nie jest to nominalny napastnik, dokładnie.
1: Tak, z braku laku zagrał w wyjściowej 11 jako snajper i pokazał się ze świetnej strony i wydawało się, że Wieczysta Kraków ten mecz zdominuje, że wygra bardzo sensacyjnie, bardzo wysoko, ale no, rzeczywistość okazała się trochę inna i ta końcówka Piasta Gliwice była absolutnie kosmiczna, była nie do pomyślenia i była możliwa tylko w Ekstraklasie. To się zaczęło od bardzo ładnego trafienia Oliwiera Maziarza, później Jakub Czerwiński, który no, przez cały mecz miał problem z bronieniem, ale za to gola strzelił.
0: Ofensywny obrońca.
1: Tak, tak, tak. No i, gola strzelił Sanka także. Mi się wydaje, że to też... Na podstawie wyniku i tego, co się wydarzyło, można stwierdzić, że też mieliśmy do czynienia z jednymi ze słabszych defensyw w lidze. Oczywiście tak możemy wrócić do tego zestawienia Radomiaka, jak już wspólnie, zgodnie ustaliliśmy.
0: Umówmy się, że obydwa zespoły mają bardzo poważne problemy z bronieniem i to było też widać w tym meczu.
1: Zdecydowanie tak. No i też myślę, że... Trochę problem miał trener Myśliwiec z tym, żeby wystawić optymalny skład, no bo znaczy, można z jednej strony powiedzieć, że fajne zmiany, ale no wydaje mi się, że Sanka powinien zagrać w wyjściowej 11.
0: Oskar Maziarz też mógł zagrać, aczkolwiek to jest młody piłkarz, więc można jakoś zrozumieć, że, że nie wystawił
1: Ale Sanka, Lokilo, ich by można, Tumasi przede wszystkim, Lokilo jak Lokilo, ale Tumasi i Sanka myślę, że w tej wyjściowej 11 powinni wyjść. Nie twierdzę, żeby to by drastycznie zmieniło obraz meczu, ale wydaje mi się, że Piast dysponowałby większą troszeczkę jakością na murawie, bo ten Lima, on ma jakieś przebłyski. To jest taki zawodnik radomiakowy, nie tylko z nazwiska, ale też z zachowania, że czasami trochę lubi przygwiazdożyć i coś tam widać, że ma jakieś tam piłkarsko-trikowo-uliczne umiejętności, ale no, na nic się to nie przekłada koniec końców. I że no, próbuje zaakcentować swoją obecność, ale no nie daje za dużo zespołu.
0: No idealnie by się odnalazł w Radomiaku, tak. Jeszcze jakiś brak powrotu na z przerwy letniej czy coś w tym stylu. No i też wystawienie Jorge Felixa, który jest, umówmy się, po drugiej już stronie rzeki trochę, no też nie było najlepszym pomysłem.
1: To prawda, no Jorge Felix też tak chyba Piast jedzie na nim z przyzwyczajenia.
0: No właśnie, on tam grał, miał przerwę dwa sezony, że grał w Turcji, potem wrócił, no i on się tak kojarzy z tym Piastem już od wielu lat, że sobie w tym Piaście
2: taka
0: gra.
2: Taka dusza zespołu generalnie,
0: tak,
2: to tak nazwał.
0: No ale no niestety wieku też nie oszuka. Wspominałeś, że Jakub Czerwiński ma problemy z bronieniem i to też jest podobny kazus.
1: Generalnie Piast ma jakieś tam argumenty z przodu, bo Intamak potrafi nogę dostawić. To nie jest zawodnik, co będzie walczył o tytuł króla strzelców, ale gdzieś może koło tych, tak potencjalnie, nie mówię, że tak będzie, koło tych 10 goli jakby dał z siebie troszeczkę więcej, byłby w stanie zrobić. Jest Vallejo i wydaje mi się, że takim błogosławieństwem Rakowa jest ten bok Vallejo Lewicki, bo oni oczywiście... Piast, nie wiem czemu ten Raków.
0: Właśnie... Zacytowałbym wieszcza Wojciecha Kowalczyka, mógłbym w sumie to coś być po 22, ale już
1: Vallejo i Lewicki potrafią tam kręcić na swojej stronie. Wydaje mi się, że to jest duże błogosławieństwo Piasta Gliwice. Myślę, że tak w tych piłkarzach należy upatrywać nadziei na utrzymanie. Ale jeszcze jedna rzecz. Piast Gliwice naprawdę był bliski tego gola na 4-4, bo ta defensywa Wieczystej Kraków to już po prostu rozkładała leżaki w polu karnym i sobie drineczka popijała. Ale kurczę, tam w ostatnich sekundach tego meczu Piast Gliwice sobie wyobraził, że z Barceloną i zaczęli klepać w polu karnym rywala, mogąc zrobić naprawdę historyczną rzecz, znaleźć jakąś sobie przestrzeń.

0: pozycji tego leżaka, obrońcy wieczystej, no byli w stanie sobie z tą akcją ostatnią w jakiś sposób poradzić, ale to jest mecz, który wydaje mi się daje dużo materiału do analizy i trenerowi Moskalowi, i trenerowi Myśliwcowi, zwłaszcza no, jeśli chodzi o tą defensywę.
1: Ja pochwaliłem zdobywcę pierwszego hat-tricka w Ekstraklasie w tym sezonie, czyli Christensena. Chciałbym też pochwalić Lukasa Piazona, który no widać, że coś tam kiedyś grał.
2: Coś liznął
1: w tych Premier Ligach i innych ligach zachodnich. No i uważam, że może być chyba kluczowym piłkarzem nawet do utrzymania wieczystej w Ekstraklasie, no bo no, ma dużo umiejętności, to widać.
3: Zdecydowanie. No jeszcze tylko się na chwilkę chciałem pochylić nad Piastem. Nie wiem, czy bardziej jakby takim brutalnym faktem jest to, że Piast ma straconych 12 goli po 4 kolejkach, czy fakt, że w ciągu 3 meczów stracił tych goli 10. Bo 4 z Wieczystą, 3 z Lechem, 3 z Wisłą. Okej, z Lechem jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, bo Lech dysponuje taką jakością, ale no, żeby dać sobie wcisnąć łącznie 7 goli przez dwóch Beniamingów, no to jest już duży krzyknik i duży znak zapytania nad postawą defensywy.
1: Ta dyspozycja defensywy, no ja bym powiedział, że no, jest głównym czynnikiem, który no, może sprawić, że Piast po prostu w końcu z tej ekstraklasy spadnie, bo wcześniej...
3: Brzmi jakby to był dla ciebie zbawienie, bo tak w końcu
1: no ja wiem, że to tak mogło zabrzmieć, no, ale no. Wyrażenie w końcu też używa się w kontekście tego, że Piast często walczył o utrzymanie. Albo był takim zespołem, który wydawał się po stanie kadry, że może spaść, ale na przykład zostawał w środku tabeli. A dlaczego też mówię o tej defensywie? Dlatego, że przez wiele lat też Piasta się kojarzyło jako chyba najnudniejszy zespół w Ekstraklasie, który ciągle remisuje mecze 0-0. I to dawało utrzymanie, to dawało miejsca w środku tabeli nawet. A tutaj...
3: Nawet mistrzostwo.
1: Nawet, no nie, ale wtedy jednak grali ofensywnie, grali ciekawą
3: jakości
1: piłkę. Tam było trochę jakości, bo wtedy chociażby wspomniany przeze mnie Felix był 6 lat młodszy.
3: No tak.
1: Czewiński też był 6 lat młodszy i też coś tam bronił. Było trochę tych piłkarzy. Tom Heatley. Słynny egzekutor rzutów wolnych czy rożnych. No nie będę tu się bawił w Tomasza Hajta, żeby wymieniać cały ich skład, ale no wiadomo, o co mi chodzi. No a tutaj w obronie no, jest słabiutko i w tym momencie Piast jest chyba kandydatem największym do spadku obok Radomia.
3: Ja uważam, że to jest o tyle problem, że ta słaba dyspozycja defensywy totalnie przyćmiewa to, jak oni są kreatywni w ofensywie. I jakby ten sam...
0: Łabojko, fajny transfer.
1: Tak, Łabojko to jest świetny transfer na możliwość Piast.
3: Sam fakt, że ta kadra i jakby ręka trenera Myśliwca potrafiła stworzyć, no nie oszukujmy się, nie najlepsze ofensywy na papierze Piasta, zrobić naprawdę coś, co działa i działa dobrze, jest totalnie niweczone przez to, jak Piast prezentuje się w defensywie, bo nawet nie strzelając gola z Lechem, gdy się skończył mecz wynikiem 3-0 w Poznaniu, to i tak było widać, że coś
1: no,
3: tam...
1: No Piast miał tam
3: kilka sytuacji,
1: które mogły zakończyć się
3: golem. I widać, że ta ręka trenera Myśliwca działa, tylko mówię, to jest totalnie wypaczone faktem, że defensywa jest co najmniej... No, trzeba jej kilka słów krytyki na niej.
1: Można by, myślę, zrobić wielki pojedynek, czy gorsze jest defensywa Radomiaka, czy Piasta.
3: Powiem ci, że
1: chyba
3: jak się patrzy,
1: Piasta wybieram.
3: Jak się patrzy na stosunek bramek straconych, to na razie jest remis, więc...
0: Okay. Wydaje, że defensywa Radomiaka ma większy potencjał, żeby stać się znośna, bo ten Dieges, Szcześniak, to nie są wymarzeni piłkarze, oni mieli okres, że coś tam jednak pokazywali.
1: No, Dieges przecież w mistrzowskiej Jagiellonii grał nieźle. Szcześniak też w Górniku coś tam zagrał.
0: Powołany został do kadry.
1: Nawet został powołany do kadry. No ale
3: do
1: tutaj jednak w Piaście, wracając do Piasta, no mamy Czerwińskiego, który ma 30 chyba 5 lat, o ile się nie da, bo 6. No jest Juan de Vivas, który jest raczej bardziej się sprawdza pod bramką rywali niż swoją. Jest Filip Borowski, który no jest no, przeciętnym migowcem, umówmy się. No i jest Lewicki, który raczej też jest ofensywnie bardziej usposobiony niż defensywnie. No i jeżeli chcesz się utrzymać w Ekstraklasie, to moim zdaniem nie jest to defensywa na utrzymanie.
3: Czy ja mam wrażenie, że troszeczkę siły do zamiarów są źle wyważone w Piaście, bo Piast chce grać ofensywnie, ale trochę się to mija z możliwościami, jakie ma ten klub.
1: Oczywiście wiemy, że ten Myśliwiec chce grać ofensywnie, no bo taki Mastyw zawsze tak grał w Widzewie i tak dalej.
3: Tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy chcesz grać ofensywnie, a nie masz jakby podstaw zaczynając od defensywy, to ciężko myśleć o dobrych wynikach.
1: Z drugiej strony w zeszłym sezonie udało się to jakoś godzić i ten Piast czasami wyglądał całkiem przyjemnie do
0: mnie. Bardzo dobra wykonanie Piasta Gliwice. Co by nie mówić, wyciągnięcie z tego, co tam Mulder po sobie zostawił, to jest duże wyzwanie.
3: To prawda.
0: Więc tak.
1: No tylko pytanie, czy ta ręka trenera Myśliwca teraz znowu wystarczy, bo Myśliwiec jest chyba największą nadzieją Piasta na utrzymanie.
3: Tak, oczywiście. W sensie na pewno ma, nie wiem, może się mylę, spokojniejsze środowisko niż poprzednich swoim klubie Widzewie, bo tam raczej go nie zwolnią, bo meczach, chyba że
1: raczej
3: będzie naprawdę
1: nie,
3: źle.
1: Chyba, że będzie bardzo źle i Piast będzie ostatni, a też może tak być, patrząc na gry Piasta.
3: Na razie mają punkty, na razie...
1: No wygrali jeden mecz.
3: Tak, na razie wygrali jeden mecz, sprawdzę są w strefie spadkowej. Nie wiem, no tak jak mówicie, cała nadzieja w Danielu Myśliwcu i tylko najbliższe tygodnie pokażą, czy to idzie w dobrą stronę, czy jednak nie i trzeba będzie rozpaczliwie ratować sytuację Gliwiczan.
1: No i co? No i my za chwilę wracamy i wybierzemy sobie najlepszych piłkarzy tej kolejki. No i też wytypujemy wynik jednego z meczów, ale jakiego, to przekonacie się.

0: I przechodzimy do Was z podsumowaniem kolejki, podsumowaniem w formie wyboru dwóch albo trzech, jak to woli, piłkarzy, którzy gdzieś w miniony weekend najbardziej nam się podobali. Czy ktoś chce zacząć od swoich nominacji?
1: Ja mogę. Powiem od siebie, bez zaskoczenia, Paweł Wszołek za jego dwie asysty przeciwko Tobiemiakowi. I Morgan Fassbender, o którym nie mówiliśmy dzisiaj, a dwa gole przeciwko Widzewowi. I nie oszukujmy się, że korona napsuła krwi ostatnimi czasy mocno u Widzewiaków.
2: Ja chciałem w ogólnie też powiedzieć o Fassbenderze, więc może go ominę, aczkolwiek uważam, że trzeba go docenić, bo być może objawił się drugi napastnik Korony Kielce w końcu, obok Stępińskiego. No więc chciałem pochwalić znowu Bartosza Kapustkę, który strzelił dwa gole i to chyba jest trzeci jego, chyba trzy gole ma, jeśli nie mylę. W każdym razie dwa gole z Radomiakiem i fajnie ten sezon zaczyna. No a drugim piłkarzem będzie już wspomniany tutaj Christensen, no bo uważam, że zdobywcę pierwszego hat-tricka no trzeba jednak pochwalić, tym bardziej, że to nie jest nominalny napastnik.
0: To ode mnie będzie Kasper Urbański. Myślę, że też trochę za co kształt jego postępu, ale mecz z Wisłą Kraków znowu kolejny świetny występ tego zawodnika i bardzo dobrze widzieć, jak rośnie. Zresztą też gola strzelił ale bardzo dobry mecz z Wisłą Kraków. Kolejny w tym sezonie, w tej kampanii, no, nie rozegrał dużo meczów siłą rzeczy, ale wydaje mi się, że wszystkie trzymały pewien poziom. O Kapustce spojrzeć, czy o Wszołku? Mi się mylą.
1: Ja o Wszołku.
2: Ja mówiłem o Kapustce.
0: Dlatego mi się tak pomyliło. No to od siebie dodam jeszcze właśnie z meczu Górnikiem z Wisłą Jordiego Sancheza. Za to, że znowu strzela gole i ma tą regularność. Myślę, że wiele klubów z Ekstraklasy ma problem z dobrym napastnikiem i mogą sobie pozazdrościć Wiśle Kraków, że kimś takim dysponują. Mimo tego, że Śląsk Wrocław przegrał, no to Piotr Samiec-Talar kolejne bardzo dobre spotkanie i też pokazuje, że w tej Ekstraklasie także dowozi i że po prostu utrzymuje pewien poziom.
2: No dobrze, a teraz my już o tym meczu przez chwilę mówiliśmy, ale wytypujemy sobie wynik meczu Radomiaka z Zagłębiem, bo to generalnie brzmi jak spotkanie dla koneserów, więc myślę, że Zagłębie spokojnie ten mecz wygra 2-0.
0: Okej, okay. Ja myślę, że Radomiak jednak coś w tym meczu strzeli, w jakiś sposób się przełamie, ale też uważam, że Zagłębie coś od siebie dorzuci. Wydaje mi się, że będzie 3-2 dla Zagłębia.
1: O proszę, to ja pozostanę przy waszej opinii, że Zagłębie ten mecz wygra. Chciałem powiedzieć 2-0, ale żeby się nie powtarzać, to powiem 1-0 dla Zagłębia.
2: Myślę, że też jest to prawdopodobny wynik w przypadku futbolowej filozofii Leszka Ojrzeńskiego. Ziemowit tutaj bardziej wierzy w jego ofensywne usposobienie.
1: Absolutnie, jeśli ten mecz skończy się bliżej jakby wizji Ziemowita, bo takie mecze, tak jak na przykład Piast Wieczysta, tak nas, że tak powiem, rozpieszczał.
2: No ale tam to był wesoły futbol jednak. No,
1: ale takie mecze są właśnie najmniej przewidywalne, najmniej takie, że tak powiem, budzające te najmniej emocji, to czasem potrafią być najciekawsze.
2: W tej następnej kolejce swojego spotkania nie zagra też Lech Poznań, bo Lech miał zagrać z Jagiellonią w tej kolejce.
1: To tak, ta kolejka właśnie była ustawiona specjalnie pod
2: Tak, żeby przełożyć, więc swój mecz Lech rozegra dopiero 3 września, wtedy też będzie od...
1: Z Jagiellonią,
2: bo swój mecz będzie wtedy też odrabiać Raków, który zagra z Górnikiem, też ciekawe spotkanie, no ale o tym sobie powiemy dopiero za 2 tygodnie. Tymczasem dziękujemy Wam za słuchanie tej 1,5 godziny z Ekstraklasą. Radio Meteor, dzisiaj byli z Wami
0: Ziemowit Dziopa,
1: Piotr Stachura
2: i Wojtek Piasny. Do usłyszenia, dobrej nocy.
3: Szybko krąży piłka. Co za...

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia, nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

Promocja. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć.

0: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha, znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata: Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

Radio Meteor.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: emocje.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.